0: Promocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Luzina. Spotkanie było okazją do rozmowy o bezpieczeństwie, zasadach poruszania się po drodze oraz codziennych sytuacjach, w których warto zachować ostrożność. Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z przedszkolakami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, dlaczego warto korzystać z elementów odblaskowych oraz jak zachować się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi. Nie zabrakło również rozmów o pracy policjantów. Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali policyjne wyposażenie i zadawali pytania dotyczące codziennej służby. Spotkanie przebiegało w miłej i pełnej uśmiechów atmosferze, o czym mówi nam policja. Jak zapewniają mundurowi, takie wizyty są ważnym elementem działań profilaktycznych policji. Dzięki nim dzieci już od najmłodszych lat poznają zasady bezpiecznego zachowania, a także uczą się, że policjant jest osobą, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc. Na terenie budowy przy ulicy Pomorskiej w Gniewinie doszło do poważnego zdarzenia. W rejonie marketu zawaliła się konstrukcja dachu. Do zdarzenia doszło w czwartek 1 października. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren budowy i udzieliły pomocy poszkodowanemu. Według informacji z godziny 13:50 w działaniach uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewino, a także z jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo oraz zespół ratownictwa medycznego. Jedna osoba na skutek zdarzenia została poszkodowana i przetransportowana do szpitala. Na razie nie ma informacji o jej stanie zdrowia. Więcej o zawaleniu konstrukcji dachowej przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Tam także znajdziecie zdjęcia z miejsca zdarzenia. Tegoroczne badanie archeologiczne na wzgórzu wiatracznym w Pucku przyniosło odkrycia, które mogą rzucić nowe światło na historię tego miejsca. Archeolodzy przebadali obszar o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych, położony około 300 metrów na zachód od średniowiecznego miasta. Odkryto tam ponad 300 różnego rodzaju struktur dokumentujących użytkowanie wzgórza od epoki żelaza aż po XIX wiek. Najwięcej pytań wzbudziły dwa potężne okrężne rowy o średnicy około 30 i 50 metrów. W ich zasypiskach znaleziono m.in. kamienne kule armatnie. Wewnątrz jednego z kręgów natrafiono także na pozostałości budynku oraz fragmenty granitowych kamieni żarnowych wykorzystywanych do produkcji kamieni młyńskich. Archeolodzy natrafili również na zabytki z późniejszych okresów. Wśród znalezisk są monety z XV i XVI wieku oraz XVII-wieczna gliniana fajka. Do dachowania osobówki doszło w gościcinie w gminie Wejherowo. Po przyjeździe policjanci auto zastali puste. W środę 30 września po godzinie 14 policjanci otrzymali informację o samochodzie marki Peugeot przewróconym na dach przy ulicy Kasztanowej w Gościcinie. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że nieustalony na tę chwilę kierujący, poruszając się prawdopodobnie ulicą Kasztelańską w kierunku ulicy Robakowskiej, z nieustalonych przyczyn doprowadził do przewrócenia pojazdu na dach, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia kierującego oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Pojazd został zabezpieczony administracyjnie, a następnie odholowany na parking. Stara przepompownia w Redzie została wyłączona. Obiekt działał przez ponad 40 lat. Do ostatecznego przełączenia sieci doszło w minionym tygodniu. Od tego momentu wszystkie ścieki z obsługiwanego rejonu trafiają już do nowej instalacji. Stara przepompownia nie będzie ponownie uruchamiana i wkrótce rozpocznie się jej rozbiórka. Umowę na realizację inwestycji podpisano 19 lutego. Zadanie obejmuje nie tylko budowę nowej przepompowni, ale również wykonanie całej niezbędnej infrastruktury, modernizację istniejących elementów oraz późniejszą likwidację starego obiektu. Nowa przepompownia została wyposażona m.in. w nowy kanał doprowadzający ścieki, rurociąg tłoczny, system dezodoryzacji oraz nowe zasilanie energetyczne. W ramach inwestycji powstała także kontenerowa stacja transformatorowa. Po jej likwidacji teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany od nowa. W planach jest wykonanie wykonanie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, odwodnienia oraz nowego ogrodzenia. Pojawią się także tereny zielone. Dopiero po zakończeniu tych prac inwestycje będzie można uznać za w pełni zakończoną. Przez cały październik mieszkańcy powiatów Wejherowskiego i Puckiego będą mogli wesprzeć zwierzęta przebywające pod opieką schroniska Otos Animals w Dąbrówce. Rusza jesienna zbiórka. Potrwa do 31

0: 1 października organizatorzy zachęcają mieszkańców do przekazywania zarówno żywności dla psów i kotów, jak i wyposażenie, które na co dzień przydaje się w opiece nad zwierzętami. Na liście najbardziej potrzebnych rzeczy znalazły się sucha karma, saszetki i puszki dla psów oraz kotów. Zbierane są również obroże, smycze, legowiska, zabawki, prześcieradła, koce, pościel, ręczniki, artykuły higieniczne dla zwierząt oraz środki czystości. Dary będzie można zostawiać w wyznaczonych punktach zbiórki. Szczegółowe informacje dotyczące partnerów akcji mają być publikowane w mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie. Hasło przedsięwzięcia brzmi: pomagamy, bo pomaganie jest spoko. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców uda się zebrać jak najwięcej potrzebnych rzeczy i wypełnić niejedną miskę podopiecznych schroniska. Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło na ulicy Morskiej w Gdyni. Mimo reanimacji zginął 34-letni motocyklista. Do wypadku doszło w czwartek 1 października po godzinie 16 na ulicy Morskiej w Gdyni w rejonie skrzyżowania z ulicą Kcyńską. W wypadku udział wzięły dwie osobówki i motocykl. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl poinformowała Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło przy ulicy Morskiej. Dyżurny od razu skierował tam funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wstępnie ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem podczas zmiany pasa ruchu z lewego na środkowy najprawdopodobniej nie zauważyła nadjeżdżającego motocyklisty, w wyniku czego doszło do wypadku. Niestety mimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się uratować życia 34-letniego motocyklisty.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama. Norda FM.

Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. W pryze a doma. Mnie sąd styczeń ju dni cilka w drudzi był połowie, a czorliści pryć jeś w pryze sedzył sowcynowie. Leżiąc cążko zasmucony na drewniany precie, meslił nieros we swych stronach i we luby hecie, wtórny teskni za nim ziona z córeczką i senem, często ci głębrzankłet kluci przebudził nad renem, a dozorca mocno łając nagonił do wstani, ni mógł długo sa niebłerok strzymać łed płakani. Zbanek łede tam na frysztek, przed nim płesta wiele, chleba, ciej pół fuinta dale, to ju było wiele. Gwetowony le na łebiot, tegłe myst tak małe, że dopiero hapetykły płetim sa dostało. Na noc musiał biedny rebok chłasa bez wiecierzy. Tak szło panu czerliści mu wny wiązenny wieży. Więc tyś nie rozbidok wzdechł za zioną teskliwie, który na jego doma zawdę krmniła życzliwie. Wsiedkłe, lecim lewiedzała, że mu

0: Pakowało kłębice skły do jedzenia, jemu płedowało. Cie to jaką tłustą reba, cie kluści z ikramy, cie to pańtuch, cie smażony jaja ze śperkami, cie i na myltych ciasam w pyrą nie przesiedz z jezora. Płet pierzno mu chłewała jodło do wieczora i nie jadła sama prandzy, jasi łęb był doma, by no lepiej smakowało i mraza łebuma. Tu nie przyńdzegłe poselec w te więzenny ssane, gdzegłe za nic neły krutny wsadze łepłagane. Jakże tam sałe na mrtwi, skwernowiju skarte, jak z nim sobie płestum piełem niemcie skazaziarty. Może łena tyś przejedze, aby go retować, by nie musiał niedowinnie w pryze pykłytować. Taci mesle cierliści mu krążę po głowie, ciej niebłerok sedzeł w pryze w płymerścim cynowie. Tak nie jeden muś so żoną przeboci w niedoli skwerno jeno w świece bida dobrze mu przesoli. Pucinają płece siają kłębie te ziećlewy. Puty źródny trości nie są nadto do kućlewy. Ale skwerno ty łepieci mąż się z nie zabraknie. To łen nieros sana pragnie i nieros załaknie. Bieszcza sobie chłopę przykład z pana cierliścigłe, by juwaju nie spotkało ciasa co stacigłe. Mojezie kunseć ksą bandze ta pod nosem usmniechac, ale wej i łen nie myślił, że tak bandze wzdechac. Wiedzą jednak, że tam Bosia łeni mieś pamiante. Za to, że mu mniłe z żonę w jedno była swianto. Ale wa, co ze żona my kunsk zieje ta luzno, jeś bandze ta mezie wzdechac, ciej bandze za późno. Ciej łewaju wasza białka ju nie bandze dbała, to za stary grzyche głeszkłe bandze ta płakała.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Słuchajcie radia. Norda FM. Reklama.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
3: Biegł po całej checie i szukał dłużnicy, gdzie żył 10 lat temu, gdzie miał dzecni lice. Wchydy copnął się, często jaż się zaurocił, to ci scany, w nich izba białcieną ubecił. Chteś by tu mieśku, z której stryjnen wej był notka, a w Petersburgu ju lata kłe mieszkała cotka. Dłużnice to nie była izba. Fuertepiano? Na nim nuty i ksuści? Świetkłe pozdrzacuny, nie dbało i tak płemank. Nie płeziątk jaż miło. Story nie były rącz ci, co wej tak zrobiłe. Tu sprzety klydzyrk biały, prawie stebla z dianty do łebucu, na stółka łepiarcym rozpianty, a na łeknach denice, z fuska pychu bliści, płeconi nos, lewkweja, astre i proliści. Rizownik stanął w łeknie, tłe no widzę włe, w sadze na zbirku, psiude zarosłym płekrzewą, był maletinci łegartk. Stegnama pożniąty, pełny krót.

Tu fanielsti trwe, zilamiante. Na drewnianych plekach, na krzyż zbitych płotków, łyskały sable wiąści bleściatych stokrotków. Zygunci widzec było, prawie co podlunni. Sprzeci stoił full wede, wamburzk blasiany, len nigdy nie dało se uzdrzec łegrodnicci. Prawie co była weszło, jeż zbają drzwiści. Swiżo szturchnianti. Krótko drzwiży je ślach nuści na piusku. Bez błeceka była i płęciości. Na piusku drobnym, sechim, biłym ciej bez śniegu szpór wyrazny, lecenci. Bezgłednie się w biegu chłódcim był błestawiony stopku maletinku. Przez kłego sole zemia trącił decht letinkłe. Rizownik długo włeknie zdrzut stoją rojący, byśnima zawiwama kwiatów dychający, skarnia jaśna proliści kwestiże wej skłenił, łeciama cekawima płe wigłenach gonił. I znowa je na drobnych szpurach zatrzymiwu, mesły łonich i kłegłe bełe łodgodiwu. Przetrywka łecie dwignął, zbił im przyłodzywka, sprzetinigłe za płota, była młodu dzywka. Lebłetną płestaceja jaś do pierse kreje, błyka ziwu rymiona i kłupiciu sieja. Tak renole letwinka młodzie sasie kopac. Nie słychał przed chłopama tak wepłucować. Tej chłodz swiutka nie miała, założyła ręce na piersach, żeby przekryć tak seknia na kańce. Łese w kruze nie plotły leno, w kłepę myły i pokrancony, skrywuny w papilotci biuli. Dziwno stroiłe głowa błe łet łisku słońca, skrzełe so jak na łebrusku świętych nip na kłuńcach. Twarze nie było widzec. Zwrócono na płele, szukała kłego słeka tam dalek na dole. Łyzdrzała, usmiała sa, w ręce zakleskała i spłeta jak biły ptyszk na wyda zlecała, a wrniała łegroda przez płotci, przez kwiate, płynim dyl łepiarty mosca na kłemnate. Nigle spłestrzek sa, wleca przez łekno świcącu chłódku, cechu i wnet kłociejbe widz miesiąca. Nucąc, chwycała seknia, biegłylka do zdrzadła, ciej wnym łyzdrza młodigłe, z ręci jej wypadła. Seknie, a twyś ze strachu i zwieniu zbladła. Twyś ryzownika dosta farwa jaś czerwoną, jak płerinkłewu gwiuzda, ciej sa spłetka zblunu. Sromisty błeręk chłecie zmruził i zacygnął. Chcę tej co zrzec, przepraszac, leno tegnął. I copnął sa. Jak łaśka krzykniała łzaśnie niewyrazno, jak dziecko wylęknione we snie, młody ужасł sa. Wezdrzule ju i nie było. Siedł luz i czuł, jak serce jaś jemu walęło głośno i sumnie wiedział. Czegły miało smiesiec, to dzywaczni zetkani, zawstedzac, czy cesiec.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, radia Norda FM.
1: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
2: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
1: Poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się

0: rosyjskich prób dezinformacji i propagandy. Więcej chmur na północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie, na termometrach od 18 stopni w Trójmieście do 23 na Górnym Śląsku.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
6: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Łukasz Detlew, czyli opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mieroszyna. Witam serdecznie.
7: Witam.
6: I członek Rady tej samej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mieroszyna, Tomasz Dominik, witam.
7: Witam.
6: No właśnie, spotykamy się zresztą jak co roku, to już jest chyba taka tradycja, ja myślę, tylko, to znaczy wam już się outfit nawet nie zmienia, bo już, że tak powiem, ten kolor i te logotypy wasze właśnie, jeżeli chodzi o pełną miskę do schroniska, to już chyba przyległo, to już jest machina, powiedzmy sobie szczerze.
7: Tak, to jest machina. Ale bardzo dobrze, o to chodzi, żeby to się wpisywało w naszą tradycję, w naszą specyfikę działalności, bo to jest stały punkt roku, który jest październik, to jest miesiąc piesków, kotków, zbiórki, także kolejny rok, dziewiąty rok.
6: Dziewiąty rok, proszę Państwa, kiedy ci młodzi ludzie, jeszcze młodsi, no to trochę zawyżasz, dobra, w tą średnią wieku, ale właśnie, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, to wy, to od was wyszło, no 9 lat temu trochę od starszych od ciebie kolegów, ale

0: Tomek, powiedz, od dawna, zbierasz od dawna, uczestniczysz w tej wspaniałej akcji?
1: No, ogólnie w młodzieżowej drużynie pożarniczej to jestem od około 3 lat, ale uczestniczę tak mocno to drugi rok.
0: Drugi rok. No i... Czyli to za twoją sprawą, drugi rok z rzędu jest jeszcze mocniej, jeszcze grubiej niż zawsze.
2: Tak, no poszło to troszkę dalej, bo funkcjonuje u nas, zawsze we wrześniu jest powoływany sztab organizacyjny i ci, którzy byli w zeszłym roku, najczęściej zostają, ale kolejne osoby dołączają. W tym roku ten sztab liczy 36 osób, to jest takie 36 osób, które działa cały czas. Cały czas, bo czasami jest tak, że musimy odebrać pościele, dostajemy telefon rano, czy możemy po południu, czy nie możemy. Musimy szybko się zgrać, złapać i to są takie osoby, na które można najbardziej liczyć po prostu, nie?
0: To są tylko młodzież, tylko młodzi strażacy, czy jak to
2: też wygląda? Opiekunowie.
0: Też opiekunowie. To ilu was tam w ogóle jest straży, jeżeli chodzi o młodzieżową drużynę pożarniczą?
1: No, w młodzieżówce jest około 65 osób, które przychodzą.
0: Czyli wszyscy, całe Brzezino.
2: Mieroszyno,
0: przepraszam. Całym Mieroszyną, no blisko.
2: Ale zbiórka obejmuje cały powiat pucki, no, a nawet właśnie. Już poza skalę powiatu wychodzimy, także nie ma w tym nic złego.
0: No to powiedzmy sobie szczerze, ale to jest chyba też piękne, że w ten sposób też się ta cała straż rozwija, bo wy wychodzicie bardzo mocno poza te ramy, poza ćwiczenia, przygotowywania się raz w roku do zawodów strażackich, drugi raz w roku ewentualnie do obozu strażackiego, tylko robicie zupełnie coś innego, co integruje przede wszystkim.
2: Tak, w zeszłym roku współpracowaliśmy z 70 organizacjami. To jest naprawdę potężna machina. Wiele kontaktów, wiele osób w to jest zaangażowanych i tutaj naprawdę wielkie ukłony dla samej młodzieży, że się nie wstydzą po prostu, bo to jeszcze oni też dużo robią. Wchodzą do szkoły, do przedszkola i czasami załatwiają, czy jakiś patronat, czy chcą państwo uczestniczyć. My to robimy jako opiekunowie, też załatwiamy e-mailowo, telefonicznie, ale to też młodzież. To jest taka szkoła życia. Ta zbiórka to jest szkoła życia. Szkoła przetrwania.
0: To ja się was przede wszystkim zapytam, czy wam się chce, no bo przecież ileż można po tej szkole jeszcze robić?
1: No, chce się. No, my jesteśmy w straży po to, żeby pomagać i żeby działać jakby dla ludzi, dla zwierząt, ogólnie dla otoczenia.
0: I to jest chyba najważniejsze, że gdzieś to wszystko kiełkuje od dołu, że to nie jest tylko ta, powiedzmy sobie, zabawa straszna, bo na tym poziomie to jest troszkę zabawa, tak? To jest oczywiście uczenie pewnych rzeczy, no ale w ten sposób wychodzimy zupełnie poza te ramy podstawowe, no i to jest też piękne, że strażacy faktycznie też mają zupełnie inny odbiór, czy nawet ci młodzieżowi.
2: Oczywiście, na tym etapie działalności w młodzieżowej drużynie pożarniczej przede wszystkim powinno chodzić o zabawę, bo taka powinna być tego idea. Na ciężką pracę, na szkolenia, na wyjazdy, ćwiczenia i tak dalej, przyjdzie czas po 18 roku życia, po szkoleniu podstawowym. Tutaj najważniejsze jest przyciągnąć tą młodzież, żeby ona dotrwała do tego 18 roku życia, żeby ten podział bojowy potem rozszerzyć, zasilić tymi osobami. Oczywiście ucząc tych wszystkich podstaw, też obywatelskich postaw, bo to też jest dzisiaj dnia bardzo ważne.
0: Jak to w zeszłym roku wyglądało, bo skoro już mówisz, że od 2 lat tak konkretnie, no to, bo przede wszystkim właśnie pełna miska dla schroniska to jest, no, pomoc. Zbieracie różnego rodzaju rzeczy, no właśnie wspomnijmy trochę, jak to wygląda.
1: No to na przykład teraz, jak rozpocznie się akcja, to na przykład dzwonią do Łukasza tutaj na przykład z hotelu, czy jacyś, no po prostu ludzie, którzy mieszkają w okolicach, że mają do odebrania jakieś pościele, czy karmy, czy coś takiego. I wtedy Łukasz wysyła nam na grupę, na którym jest ten sztab, że na przykład wieczorem o 16 spotykamy się i jedziemy po odbiór. I wtedy zgłasza się kilka osób i te kilka osób jedzie z Łukaszem, tam zabieramy przyczepkę do auta, jedziemy, odbieramy te rzeczy, zwozimy na magazyn i na magazynie układamy, liczymy, żeby potem było łatwiej w transporcie i w liczeniu tego wszystkiego.
2: No tak, licząc to, że w zeszłym roku zebraliśmy ponad 8 ton łącznie wszystkich darów, ponad 5000 kg karmy, to jest niebagatelna ilość. To nie jest tylko tak, że mamy punkty zbiorcze, bo są osoby, które po prostu nie mogą dostarczyć, mają większe ilości tego, my pomagamy. Na plakatach są nasze nazwiska, numery telefonów i w ten sposób się też kontaktujemy. Ta segregacja to jest taka żmudna praca, której nie widać. Potem dopiero są zachwyty podczas finału, tak, który robimy w Dąbrówce. Jak można tak szybko rozładować ciężarówkę? Jak to jest wszystko poskładane, posegregowane, policzone, odłożone, poukładane? To jest ta mozolna praca, której nie widać. To dzieje się zazwyczaj wieczorami po ciemku,

0: mieścicie się w tej małej remizie waszej OSP?
1: No nie, mamy zewnętrzny magazyn.
0: Uff, bo kiedyś pamiętam, że przyjechałem do was zrobić i mówię, jak to tutaj się po prostu zmieści
1: już
0: wszystko?
1: Już od 3 lat, 4. rok teraz już będzie, kiedy mamy zewnętrzny magazyn. Mamy magazyn do naszego drucha Michała, który dysponuje tam miejscem u siebie na posesji, więc jest to miejsce suche, przede wszystkim suche, nie ma żadnej wilgoci i dostępne, tak, o każdej porze dnia i nocy, bo tak jak tutaj Tomek powiedział, to się dzieje zazwyczaj wieczorami. Każdy z nas też druhów gdzieś pracuje, nie jesteśmy codziennie rano dostępni, to trzeba wszystko ogarnąć jakoś, trzeba to pogodzić z życiem prywatnym, no i też z pozostałą częścią działalności, która też cały czas idzie swoim trybem, jeśli chodzi o jednostkę i młodzieżówkę.
0: No i to jest też bardzo dobre. No i to o czym pamiętamy, bo my cały czas mówiłem pełna miska dla schroniska, ale w tej akcji jest fajne to, że my prawdę mówiąc przygotowujemy się trochę na przetrwanie tych zwierzaków przez zimę, bo to nie tylko karma.
2: No, przez zimę zwierzaki potrzebują głównie ciepła, różnego rodzaju kołdry czy poduszki, ale również ręczniki czy pościele są potrzebne, aby tym zwierzakom po prostu nie było zimno i żeby nie było tam wilgoci w tych kojcach.
0: I to od 9 lat udaje się sprawiać.
1: Tak, zaczęliśmy od jednego, może tam dwóch worków karmy i chęcią wyprowadzenia psów na spacer. To bo mówię, kiedyś młodzieżówka ówczesna podeszła, gdzieś podpatrzyli ten pomysł w internecie, może byśmy zrobili coś podobnego, może pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda. No i tak jeździmy już teraz 9. rok i teraz już widzimy jak to wygląda.
0: No to po raz 9 ruszamy i to już za chwilę. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, także z państwa, bo nie ukrywajmy, po to się spotkaliśmy, żeby też i państwa zachęcić ku temu, żeby po prostu w tej akcji wziąć udział. To kiedy, gdzie i jak przede wszystkim?
1: Ruszamy 1 października, kończymy 31, więc cały miesiąc, cały październik jest poświęcony tej akcji. Dołączyć można na różne sposoby, bo i zbiórka funduszy na zakup karmy specjalistycznej, bo to też trzeba podsumować, że zbiórka jest zbiórką publiczną, jest zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, więc wszystkie, że tak powiem, chwyty dozwolone. Można robimy zbiórkę internetową, zbiórkę do puszek, zbiórkę materiałów u naszych partnerów, u nas w remizie, więc mnóstwo możliwości, a bardzo będzie przypięty post od 1 października na naszej stronie, gdzie będzie aktualizowana lista partnerów, bo jest ich już aktualnie ponad 30. Jeszcze nie ruszyliśmy, już jest 30 partnerów i to są głównie szkoły, przedszkola, ale teraz będziemy wzmacniać to o sklepy, o prywatnych jakichś sponsorów, firmy i tak dalej, i tak dalej.
0: No, to jest, rozumiem, te miejsca, w które później będzie można się udawać, żeby te rzeczy zostawić, tak?
1: Tak. Tam będzie można zostawić. Oczywiście w sklepach byśmy prosili, aby ze względu właśnie na właścicieli sklepów też, na gabaryty, żeby nie dostarczać tych kołder, bo jeśli są jakieś większej ilości kołder, poduszek, kocy, są numery telefonów kontaktowe do nas, do opiekunów, do koordynatorów zbiórki i my przyjeżdżamy i bezpośrednio możemy z domu też to odebrać, więc też nasi druhowie pracują w Trójmieście, w okolicach tutaj Wejherowa, więc też zachęcamy jak najbardziej, żeby tutaj dołączyć. Też dzisiaj warto o tym wspomnieć, bo dołącza do nas partner strategiczny, bo tak to trzeba nazwać. Dołącza do nas Klub Arka Gdynia, który poświęci i zorganizuje tydzień psiaków w klubie. Podczas dwóch meczy domowych Arki będzie można nawet na stadion przynieść te rzeczy, które potem trafiają do nas, a my poprzez będziemy segregować, układać, przeliczając i dowozimy to potem zbiorczym transportem wszystko do Dąbrówki.
0: Super, to chyba też to fajnie tak mobilizuje, że nawet piłkarze biorą udział, że ta akcja tak rośnie. No dla was to oznacza więcej pracy, ale chyba jesteście gotowi.
2: My jesteśmy na to gotowi i przygotowani, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ta akcja z roku na rok jest coraz większa i coraz więcej partnerów do tego dołącza.
1: Tutaj jeszcze nawiążę do tego, co mówiłem o Arce, bo no, dzisiaj, w dniu dzisiejszym, przed 2 godzinami mieliśmy to spotkanie. Padła też fajny pomysł i będziemy o tym rozmawiać dalej. Zostaną włączeni też piłkarze do tej akcji, którzy będziemy promować się może jakąś akcją fotograficzną, żeby zachęcić do adopcji po prostu.
0: O, to jest też super akcja. No, to wspieracie, to jest właśnie idea tego, że wspieracie na różnej płaszczyźnie. To przede wszystkim zapytam się, jak można, każdy z nas, jak do tego może dołączyć? Bo może najpierw zacznijmy od tych dużych, tak?

0: czyli od tych partnerów, jeżeli ktoś ma możliwość gdzieś zrobienia takiego miejsca składowego. Jaki jest w ogóle obszar działania też tej akcji, bo ona, jak wiadomo, co roku, z roku na rok jest coraz szersza. Na początku to było, no powiedzmy, gmina Puck, powiat Pucki, teraz jak już słyszymy o Gdyni, no to już jest naprawdę szeroko.
1: Na początku to była nasza jednorazowa akcja jednostkowa. Potem było sołectwo, połowa gminy, teraz już był powiat Pucki, ale już teraz wykraczamy poza powiat Pucki i zachęcamy tak naprawdę, już mamy Trójmiasto, więc mamy dwa przedszkola w Redzie, które będą też dołączały do nas. Mamy klub Arka Gdynia, no to już jest dalej niż Mieroszyno na pewno. Zachęcamy powiat wejherowski. Starczy się do nas zgłosić, skontaktować się z nami, my już dalej pokierujemy, bo każdy może na różny sposób. Bo nie musi to być szkoła, może to być sklep. Na przykład tak jak mamy sklep w Pucku, budowlany, tak? Oni też mają w swoim asortymencie karmę dla zwierząt, akcesoria i oni często to, co na przykład kończy się termin ważności, nawet w ten sposób, jest jeszcze do użytku przez kilka miesięcy, ale kończy się. Wiedzą, że tego mogą nie sprzedać, oni to przekazują. To są też bardzo duże ilości tego pożywienia. Więc na różne sposoby. Wystarczy się z nami tak naprawdę skontaktować. Wystarczą chęci, a my dalej już sprawę pokierujemy.
0: No a dalej tak prywatnie, jak ktoś z nas chciałby dorzucić się, o tak to ujmę, do tej akcji?
1: No to zbiórka, jeśli chodzi o finanse, zrzutka internetowa, zbiórki do puszek, które będą też stały w różnych sklepach. Mówię, ta lista będzie opublikowana. Tak samo lista sklepów, w których można w koszykach zostawiać te wszystkie rzeczy, karmy i tak dalej. A jeżeli chodzi o pościele, które by ktoś koniecznie chciał dostarczyć, dowieźć, zapraszamy do nas co piątek. Jesteśmy od 17 do 20:30 w naszej remizie, więc drzwi szeroko otwarte dla wszystkich.
0: Czyli faktycznie dużo pracy, no ale wam to chyba daje dużo radości, co, że przez ten cały miesiąc, nawet trochę później, bo wiadomo, że do końca października zbieracie, no ale później jeszcze to, jak zawozicie, to jest chyba ta największa radość dla was, co?
2: Daje to dużo radości, bo widzimy, że nawet osoby, które pracują w schronisku, cieszą się na widok tego, że te zwierzęta będą miały dobrze. A potem w ogóle dużo osób bardzo z młodzieżówki, czy nawet spoza młodzieżówki, które jadą na finał tej akcji, się cieszą, bo widzą, jak te zwierzęta tam wyglądają, jak to wszystko funkcjonuje i podczas wyprowadzania tych zwierząt ludzie się cieszą, że one będą miały po prostu dobrze.
0: No to pięknie, proszę państwa.
1: To jest lekcja, taka lekcja. Ja wspominam o tym co roku, zawsze tutaj, jeśli jestem obecny w studio. To jest lekcja pokory dla młodzieży, bo przed nami okres świąteczny, mamo, tato chce pieska, kotka. To o tym też warto pamiętać. To nie są zabawki, to są żywe stworzenia, które też mają swoje uczucia i może o tym nie mówią, bo nie potrafią, tak, po prostu, ale też trzeba się nauczyć odpowiedzialności. Ta młodzież widzi, że co się stanie, jeśli nie zadbają o swojego zwierzaka. Jak to się może po prostu dla tego psa, kociaka skończyć?
0: No taka jest prawda, niestety. Powiedzmy jeszcze, gdzie szukać wszystkich informacji na temat tego, gdzie będzie można, jak, w jaki sposób. No za chwilkę ruszamy, to już faktycznie trzeba wiedzieć, gdzie po prostu mieć konkrety.
1: Tak, nasza strona facebookowa, fanpage Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszynie. Post będzie przypięty na samej górze, więc nie będzie trzeba nigdzie scrollować, szukać. Wszystko będzie jasno, czysto i klarownie wyjaśnione.
0: No to zachęcamy, proszę państwa, żebyśmy także wszyscy wzięli w tym udział. Pamiętajmy hasło pełna miska dla schroniska MDP Mieroszyno, także więc te logotypy możecie państwo sobie zapamiętać i gdzie zobaczycie, to oczywiście zapraszamy także do tego, żeby akcję wesprzeć, a my na pewno jeszcze do akcji wrócimy już na podsumowanie, czyli za dobry miesiąc, pewnie gdzieś
1: 7 listopada.
0: 7 listopada to już mamy finał, więc proszę państwa, wtedy wszyscy będziemy świętować. A tymczasem ja dziękuję ślicznie Mieszko Weltrowski, tego programu Gość Dnia. Moimi państwa gośćmi byli Łukasz Detlaw, czyli opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mieroszyno. Dziękuję. I Tomasz Dominik, członek Rady MDP OSP Mieroszyno. Dziękuję.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
4: Reklama.

0: firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostroju na wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
4: Daleka droga do tego.
3: No, od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
5: Ponad złotówka różnicy jest.
6: Tak jest dużo, tak?
5: Dużo jest różnica.
7: Chyba widzę różnicę.
8: Jest lżej.
9: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
3: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
10: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
4: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
3: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte. Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy lokalnie możliwe też słabe opady deszczu. Maksymalnie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 23 na Górnym Śląsku.
0: Norda.

Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas,

0: sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Audodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani Małgorzata Woźniak, dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: No, pani dyrektor, dzisiaj może nie, przynajmniej nie wprost będziemy rozmawiać o samym ośrodku, samej placówce, tylko o historii, o wspaniałej historii, która właśnie łączy się z obecnym PZKS-em, o historii dzieci syberyjskich. Tylko żebyśmy w ogóle mogli o tym porozmawiać, to musimy chyba sobie najpierw powiedzieć, kim tak naprawdę były dzieci syberyjskie, bo nam się chyba teraz w Wejherowie kojarzy to określenie głównie z ulicą, która jest na osiedlu Przyjaźni, która od pewnego czasu, od kilku lat jest właśnie, nosi nazwę dzieci syberyjskich, ale tak prawdę mówiąc mało chyba osób wie, co to za historia i jak ona się łączy z Wejherowem.
5: Tak, ja myślę, że jest to kolejna okazja do tego, żebyśmy sobie przypomnieli o tej wspaniałej historii i karcie naszego miasta, kiedy to w latach 1923-28 właśnie w obiektach, w których obecnie mieści się Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, zostały przywiezione dzieci, polskie dzieci, uratowane z Syberii, z Mandżurii. Były to dzieci osób, które w Syberii albo zginęły, albo po prostu czerpały i korzyści tam pracując, budując kolej żelazną w ówczesnym miejscu. No i później wiadomo, po rewolucji październikowej bardzo tych dużo sierot, polskich sierot, błąkało się tam po ulicach, po miejscowości. Czerpało no, korzyści jakby żebrząc na ulicach. No i wówczas znalazł się doktor Jakubkiewicz, który razem z panią Anną Bielkiewiczówną postanowił te dzieci polskie wydostać z tej Syberii, uratować i przewieźć je do Polski. Zawiązał się Polski Komitet Ratunkowy, który we współpracy między innymi z dysydentami ówczesnymi naszego kraju po prostu te akcje ratunkowe, kilka ich zostało przeprowadzonych i one przebiegały w ten sposób, że te dzieci z terenu Syberii zostały gromadzone we Władywostoku i z tego Władywostoku wypływały statki, które przewoziły te dzieci, no właśnie, dokąd? Do pierwszego portu, który był, to była Tsuruga na terenie Japonii. Stąd też to powiązanie tych dzieci z Japonią. Często też te dzieci nazywane są dziećmi cesarzowej Japonii, dlatego że po tym, jak one przypłynęły do Tsurugi, to zostały otoczone niesamowitą opieką ze strony właśnie cesarzowej Sadako, która stworzyła im idealne warunki do rozwoju, ale też do tego, żeby one odzyskały zdrowie i żeby po prostu ten czas, który spędziły na Syberii, żeby po prostu jak najszybciej zapomniały. Niektóre dzieci przebywały kilka lat w Japonii i później następny transport był już przez, też drogą morską, przez Seattle w Ameryce do portu w Gdyni, a w porcie Gdyni czekały duże ciężarówki i przewoziły te dzieci do Wejherowa, do właśnie obiektów wynajętych przez tą polską akcję ratunkową i te dzieci przebywały, później już i młodzież, przebywały w Wejherowie do 1928 roku.
4: I to taka historia, która faktycznie

0: No powiedzmy sobie szczerze, w normalnych warunkach nikt by nie powiedział, że to w ogóle ma prawo mieć miejsce. No po pierwsze, dzieci na Syberii, jak wiadomo, one nie miały tam prawa wręcz pewnie przetrwać, tym bardziej różnego rodzaju choroby, zimno i tak dalej, no bez odpowiedniej opieki, no one po prostu by tam, znając życie, większość z nich zginęła, więc to jest pierwsza piękna rzecz, która się wydarzyła. Druga piękna rzecz, no to właśnie ta Japonia jeszcze po drodze, która także no niejako dała tym dzieciom po prostu drugą szansę.
1: Tak, właśnie ten pobyt w Japonii na trwale wpisał się w pamięci tych wszystkich osób, które tam były, tych dzieci. One świetnie znały hymn japoński, znały też kilka słów po japońsku. I też możemy przyjrzeć się, że jest takie pamiątkowe zdjęcie historyczne już w Eicherowie, w sali Prusińskiego, słynnego Prusińskiego, gdzie odbywały się bardzo duże bale w Eicherowie, było przedstawienie świąteczne i część dzieci na tym zdjęciu jest właśnie ubrana w kimona i w perukach i na styl japoński. I często się ludzie zastanawiali, dlaczego z okazji świąt Bożego Narodzenia te dzieci przebrane są za Japończyków, a to były właśnie te dzieci nasze syberyjskie, te, które mieszkały w tych obiektach, w których my w tej chwili pracujemy. Także ta historia oczywiście była bardzo piękna, ale naznaczona też piętnem jakby zmieniającej się historii, bo wiemy, że w krótkim czasie podczas wybuchu II wojny światowej Japonia już stanęła po stronie innego koalicjanta i na długo zapomniano o tej historii. Ba, powiem więcej, dzieci, które przebywały w Japonii, a później właśnie znalazły się w Eicherowie i w Polsce, w ogóle nie mówiły o tym, że są dziećmi właśnie syberyjskimi, uratowanymi z Syberii i które właśnie poprzez Japonię odzyskały pełnię sił. Nieraz nawet do tej pory potomkowie mówią o tym, że nie znali tej historii na tyle dobrze, żeby dopytywać swoich bliskich i dopiero w pamiętnikach jakieś znajdują zapiski i bardzo często, kiedy doszukują się tej historii, no to później się okazuje, że ona niezmiennie prowadzi do Wejherowa. I my też możemy powiedzieć, że w Wejherowie osiadło część z tych potomków i do tej pory mieszkają, utrzymujemy kontakty i z okazji różnych uroczystości związanych z tą tematyką osoby te są do nas zapraszane.
0: To jeszcze tylko krótko zapytam, ile tych osób było i co się z nimi stało po tym, jak pojawiły się w Eicherowie?
1: Te dzieci przede wszystkim no, pobierały tutaj naukę, to chodziły do szkół. W pamiętnikach, a szczególnie mam tu na myśli taką książkę Haliny Nowickiej, ona się wówczas jeszcze nazywała Tamara Kryłow, Spacer po cieniach, gdzie ona jeden z rozdziałów bardzo szczegółowo opisuje o tym właśnie pobycie w Eicherowie. I tam jest takie zdanie, które z wielką przyjemnością zawsze cytuję, że tak naprawdę najszczęśliwszy okres w moim życiu to był czas wejherowski. I ona przepięknie opisuje właśnie ten czas wejherowski, kiedy te dzieci chodziły tutaj do szkół, zostały bardzo dobrze przyjęte przez społeczeństwo Wejherowa. Wejherowianie z lubością patrzyli na te dzieci, pomagali, jeżeli były tam problemy jakieś właśnie, jeżeli chodzi o żywność, dostarczanie żywności, to chętnie to po prostu robili. W momencie, kiedy skończyły się pieniądze na opłacanie tych obiektów, bo podejrzewam, że one zostały wynajęte przez ten Polski Komitet Ratunkowy, to wówczas część z tych dzieci, które jeszcze nie miały takiego wieku, że mogły samodzielnie funkcjonować, zostały przeniesione do Warszawy. Tam został pobudowany taki dom, w którym one po prostu osiadły. I na tym się moment pobyt w Eicherowie tych dzieci w 1928 roku skończył.
0: Historia postulatach trwa cały czas i to jest chyba najpiękniejsze, że udało się do tego powrócić, udało się przypomnieć, udało się gdzieś, że znowu możemy mówić, że Wejherowo i dzieci syberyjskich połączyły się i to kilka lat temu, no i to cały czas się jeszcze rozwija.
1: Tak, to się rozwija. Właściwie to zaczęło się już

0: w teraźniejszości w roku 2000, kiedy to pani reżyser Ewa Misiewicz przyjechała do Wejherowa z pamiętnikami Haliny Nowickiej i postanowiła nakręcić taki film fabularny pod tytułem Syberyjskie sny. Zachęcam, żebyście państwo zobaczyli sobie. On jest dostępny w tej chwili w przestrzeni internetowej i można go obejrzeć. On właśnie bardzo szczegółowo i dużo opowiada o historii tych dzieci. Ale to nie był koniec, ponieważ fascynatem tej historii był pan Teruo Matsumoto, dziennikarz japoński, który odwiedził Wejherowo w 2002 roku. I wówczas ta historia też potoczyła się bardzo szybko, bo zaczęły nas odwiedzać delegacje japońskie i później w 2016 roku odwiedziły nas posłanki, które pracowały w Komisji Polsko-Japońskiej i odbyła się w 2018 roku taka bardzo duża konferencja w sali kolumnowej w Warszawie, gdzie też znaleźliśmy oczywiście swoje miejsce i tam doświadczyłam takich przejmujących chwil, jak potomkowie dzieci syberyjskich, wiedząc, że jesteśmy z Wejherowa, przychodzili i dotykali nas za ramię i pani jest z Wejherowa, z tego Wejherowa. Ja mówię, tak, no Boże, mój tata był tam szczęśliwy, albo mój dziadek tam był i naprawdę muszę państwu powiedzieć, że to Wejherowo jest tam przez tych potomków odmieniane przez wszystkie przypadki. Ja bardzo się cieszę, że zainteresowała się, no jak zawsze, bardzo mocno tą historią ambasada Japonii w Polsce i odbywa co jakiś czas spotkania potomków dzieci syberyjskich. My jesteśmy tam zapraszani jako powiat wejherowski, ja jako dyrektor placówki, w której te dzieci przebywały. Nawet w 2024 roku placówka nasza jako jedna z trzech w kraju otrzymała dyplom uznania ambasadora Japonii za działania, które podejmujemy w tej kwestii.
1: No i kolejnym takim działaniem, bo jeszcze dużo można by rozmawiać o tym, jak ważna ta historia jest chociażby dla samych Japończyków. Czasem wydaje się, że jeszcze ważniejsze i bardziej żywa niż u nas. No ale kolejne działanie, które idzie ku temu, to wielka gala, na którą już teraz możemy zaprosić.
0: Tak, ja serdecznie wszystkich państwa zapraszam na galę Most Wdzięczności między Syberią a Japonią. Jest to kolejna uroczystość, która upamiętnia tą historię, ale też przypomina tą historię dzieci syberyjskich, ponieważ w tym dniu odbędzie się spotkanie tych samorządów, które też są w tej tematyce bardzo blisko, a mam tu na myśli Starostwo Warszawskie Zachodnie, gdzie znajduje się specjalny ośrodek, który przyjął imię Jerzego Strzałkowskiego i gmina Celestynów, a w niej Stara Wieś i Zespół Szkolno-Przedszkolny, który jako jedyna placówka oświatowa przyjął imię polskich dzieci syberyjskich. I właśnie odbywa się takie spotkanie, bo w 2025 roku w ambasadzie Japonii te samorządy podpisały list intencyjny o współpracy, również z burmistrzem Tsurugi. I mam nadzieję, że dojdzie dzięki tej współpracy do wymiany młodzieży, że będziemy mogli tam pojechać i zobaczyć. Na tej gali zostanie rozstrzygnięty też konkurs plastyczny, który ogłosiliśmy dla grup przedszkolnych. No i jeszcze taka tajemnica, będą przepiękne rzeźby. Niedawno zakończył się festiwal rzeźbiarski we współpracy z Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, panią Nataszą Sobczak. Będziemy cieszyć się tym, że na naszym terenie pojawi się kolejny element związany z dziećmi syberyjskimi, bo muszę państwu powiedzieć, że wszyscy ci, którzy z Japonii przyjeżdżają, to Wejherowo znajduje się na, jest obowiązkowym punktem na mapie ich podróży i kierują swoje kroki na teren naszej placówki, żeby zobaczyć, gdzie te dzieci po prostu przebywały i mieszkały.
1: No, tymczasem jeszcze krótko takie dwie publikacje tu mam przed sobą, jeżeli chodzi o tą właśnie historię, żeby trochę ją przybliżyć też i tym najmłodszym uczyć kolejne pokolenia.
0: Tak, ja jestem bardzo dumna z tego, że powstały dwie takie właśnie publikacje o historii dzieci syberyjskich. One są opracowane przez nauczycieli Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumbim, panią Katarzynę Borawską i Magdalenę Jedkę i one

0: zawierają takie logo Easy to Read, czyli ten tekst, który został tutaj opracowany, on został napisany w sposób bardzo prosty, czytelny i zrozumiały i mam już zgodę pana starosty, że pojawi się taka publikacja również w formie kolorowej dla wszystkich młodszych dzieci, ale tych osób, które mają jakieś problemy z czytaniem albo z jakichś powodów ten tekst zrozumiały jest dla nich trudniejszy i to będzie w formie książeczki kolorowej, ale też takiej książeczki do kolorowania. Także kolejny element, myślę, który na trwale wpisze się w naszą historię i w historię tych dzieci syberyjskich.
1: O historię trzeba znać, o historii trzeba pamiętać, więc państwo to zachęcamy jeszcze raz. Film jest dostępny w internecie. Syberyjskie sny, tak?
0: Tak, Syberyjskie sny,
1: więc oglądamy dzisiaj, proszę państwa, obowiązkowo. No i gala już 1 października. Zapraszamy.
0: Ja też wszystkich serdecznie na galę zapraszam.
1: Jeszcze powiedzmy, gdzie, kiedy, o której?
0: Oczywiście 1 października na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie o godzinie 12 odbywa się na sali gimnastycznej, gdzie będzie wręczenie nagród, a rzeźby będą znajdować się na naszym pięknym, zielonym terenie.
1: I będzie okazja trochę więcej się także o tym temacie dowiedzieć, więc zapraszamy serdecznie. A tymczasem dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski, to był program Gościnia. Moim państwa gościem była dzisiaj Małgorzata Woźniak, dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy

0: pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia.
1: Lokalne radio to coś więcej, to pomoc w czasie powodzi, to mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu, to miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Reklama.
6: Resort Obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36. Dzień Jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
7: Zostaw Polki i Polaków!
6: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
8: Nie da się nie widzieć.
6: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
8: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
6: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
7: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków!
6: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
9: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
6: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju. W 1990 roku kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec. Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 21 na Mazowszu do 23 na Górnym Śląsku. Takie dziś maksymalne temperatury, najwięcej chmur na północy i zachodzie, poza tym dużo słońca, no ale na północy może lokalnie pokropić się deszcz.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.

0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
1: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Michał Witkiewicz, czyli organizator festiwalu Przygody Wanoga. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. No,
1: szybko minęło. Dopiero zdążyliśmy zapomnieć o tym, jak poprzednia Wanoga wyglądała, a już tutaj mamy kolejne wielkie święto podróżnicze przed nami, bo już w ten weekend.
2: Tak, no zawsze na początku października spotykamy się w Filharmonii Kaszubskiej i nie tylko, bo także w plenerze. No i nadchodzi właśnie początek jesieni, nadszedł już w zasadzie początek jesieni i zapraszamy tutaj do Wejherowa samą śmietankę świata podróżniczego.
1: No i to jest chyba najpiękniejsze, że przez te lata, no bo przecież Wanoga już ma wieloletnią tradycję, udało się naprawdę rozwinąć ten festiwal w takim kierunku, że można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych w naszym kraju, a przynajmniej najważniejszych w regionie.
2: No nie, no zdecydowanie tutaj możemy się pochwalić, tak, że jesteśmy w czołówce tych festiwali i to widać też po zaproszonych gościach, tak, którzy jak dzwonimy, to już słyszeli gdzieś o nas i dużo prościej nam jest ich namawiać.
1: Namawiać. No namawiać chyba nie trzeba tych, którzy zechcą brać udział, bo tam już widziałem, że jeżeli chodzi o tych gości, jeżeli chodzi o widzów, no to już o karnetach trzydniowych zapomnieć i jeszcze ewentualnie pojedyncze wejścia na konkretne dni.
2: No już na piątek też nie mamy biletów, natomiast no sobota, niedziela jeszcze troszkę zostało, więc serdecznie zapraszamy.
1: To już tak państwu mówię specjalnie, żeby jakby co to łapać teraz i rezerwować szybko, bo naprawdę warto, tym bardziej, że no to może zacznijmy sobie tak, że porozmawiamy tak naprawdę, na czym skupiamy się teraz? Czy mamy jakiś konkretny temat tegorocznego spotkania, czy tych tematów będzie jak zwykle po prostu mnogo?
2: Nie, my zawsze staramy się dobierać tak, żeby każdego zadowolić, tak, żeby były i różne kraje, różne kontynenty i różne sposoby przemieszczania się, więc naprawdę wiele będzie osób, a w tym roku też jeszcze mamy znamienitą sportsmenkę. No myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, kim jest Justyna Kowalczyk-Tekieli.
1: No to o czym ona będzie odpowiadała, nasza wspaniała olimpijka?
2: No tak, wszyscy ją kojarzą przez biegi, ale ona tak naprawdę kończąc karierę zakochała się całkowicie w górach, zresztą no, w tych górach też biegała wcześniej, ale oddała się pasji wspinaczkowej ze swoim mężem, który no niestety odszedł z Kacprem. No i dzisiaj kontynuuje tą pasję górską, ale także i podróżniczą, bo mało kto wie, ale na przykład Justyna jeździ, podróżuje sporo, ostatnio była na Spitsbergenie chociażby.
1: Czyli rozumiem, opowie o swoich wyprawach i o swojej pasji, czy o sporcie, czy jedno i drugie?
2: Będzie jedno i drugie. Zaczniemy od sportu, a skończymy właśnie na tej górskiej pasji, podróżniczej pasji.
1: To tak zaczęliśmy od tej, no powiedzmy, najważniejszej gwiazdy, przynajmniej najbardziej popularnej, może jeżeli chodzi o mainstream. To kiedy z Justyną spotkanie?
2: Z Justyną w sobotę. Jeszcze bilety mamy, więc zapraszamy. Natomiast w piątek też mamy wielką gwiazdę, z kolei osobowość telewizyjną.
1: No to opowiedzmy sobie może tak, od czego zaczynamy. Kiedy się w piątek widzimy, tak przelećmy sobie przez ten program, bo chyba każde spotkanie jest warte tego, żeby o nim trochę opowiedzieć, bo każdy podróżnik inaczej widzi świat, inne miejsca zwiedza, inaczej o nich opowiada i to jest chyba najpiękniejsze.
2: No tak, zdecydowanie. Zaczniemy w piątek po południu i pierwszą prezentację będą mieli ludzie stąd, z powiatu wejherowskiego, z Rumi dokładnie. Ludzie, którzy podróżują od wielu lat, kiedyś Defenderem, samochodem terenowym, a w tej chwili wielkim kamperem 10-tonowym i ten kamper też będzie można oglądać pod Filharmonią Kaszubską. Będę opowiadać o swojej wyprawie dookoła Stanów Zjednoczonych. Później prezentacja znanej fotograf, przepiękne zdjęcia z Grenlandii i podróż żaglowcem po tej Grenlandii, pomiędzy szkierami, pomiędzy krami lodowymi, coś pięknego. Później pojedziemy na Maltę. Coś, co pewnie niektórzy gdzieś byli może nawet.
1: Bo... Jest to taki kierunek, powiedzmy, bardziej osiągalny dla nas, nawet na taki wypad weekendowy czy inaczej.
2: Ale no, będą prezentować to ludzie, którzy nie jakoś turystycznie traktują, tylko którzy od wielu lat tam mieszkają, są autorami przewodnika po tym kraju i trochę z innej perspektywy tą Maltę nam pokażą. A na koniec piątku Dawid Andres, znany z programu telewizyjnego Ciężarówką Przez, no i będzie opowiadać o tym, jak się jego kariera zaczęła tak naprawdę, bo się zaczęła od wielkiego osiągnięcia przejścia, przejechania rowerami przez Andy, a następnie spłynięcia wraz z bratem Amazonki.
1: Czyli zupełnie co innego niż to, z czego go znamy.
2: No dokładnie. Ja Dawida poznałem 11 lat temu właśnie jako podróżnika i nigdy nie przypuszczałem, że później będę mieć kolegę osobowość telewizyjną.
1: No ale to jest też piękne, bo gdzieś te osoby spotykamy, ale to jest też no, taka inspiracja, bo każdy z nas gdzieś ma tą chęć podróżowania. Jedni podróżują dla odpoczynku, drudzy podróżują, żeby zwiedzać świat, trzeci podróżują dla ekstremalnych wyzwań. To chyba już w sam piątek będziemy mieli te wszystkie trzy rzeczy.

0: jak i więcej właśnie połączone.
1: No zdecydowanie tak, bo będzie i ekstremalnie, i mniej ekstremalnie, i będzie podróżniczo, tak?
0: Czy się zapytam, tak jak już jesteśmy przy piątku, ale ogólnie przy całej Wanadze, w jakiej formule? To jest tylko opowiadanie o przygodach, czy to są też prelekcje na takie, że można się o coś zapytać, czy są jeszcze spotkania, bo o tym też warto wspomnieć.
1: My każdą prezentację oczywiście staramy się, żeby ta interakcja pomiędzy publicznością a tym prelegentem czy prelegentką była, tak? Więc po prezentacji zdjęć, filmów jest możliwość też zadania pytania, no i jak tych pytań jest dużo, to kończy się to wszystko jeszcze we foyer Filharmonii Kaszubskiej.
0: No i to jest także piękne. To tylko piątek, sobota, ale sobota nie do końca zaczyna się tylko w Filharmonii.
1: No nie, zdecydowanie nie. W tym roku dodaliśmy jeszcze jeden punkt programu. Stałym punktem programu od początku, kiedy Wanoga w Wejherowie się odbywa, jest spływ kajakowy, na który no niestety póki co nie ma miejsc, chociaż może się jeszcze przed weekendem coś zwolni. Natomiast dodaliśmy razem z Nadleśnictwem Wejherowo super, myślę, sprawę dla rodzin z dziećmi, grę terenową Leśna Wanoga, która będzie się odbywać tutaj po okolicznych lasach wejherowskich, gdzie z telefonami będziemy biegać po lesie, czytać QR kody i poznawać różne zagadki, a później w rezultacie rozwiązywać hasło, które pozwoli na uzyskanie pamiątkowego certyfikatu i nie tylko.
0: Tutaj, jak wiadomo, warto się przez Nadleśnictwo wcześniej zapisać, chociaż z tego, co wiem, to miejsca także są, jak się przyjdzie na miejsce, czyli miejsce spotkania to jest parking przy wejherowskim szpitalu, ten parking leśny.
1: Dokładnie, parking leśny przy wejherowskim szpitalu, a jak ktoś by chciał poznać szczegóły, to na stronie internetowej wanoga.pl wszystko znajdzie.
0: A tymczasem oczywiście Filharmonia zaprasza już do siebie troszkę później.
1: Tak, od 12 już zapraszamy na warsztaty. Najpierw powiemy sobie o takim technikach regeneracji, nie tylko w podróżach, ale także w aktywnym wypoczynku, a później kolega będzie prowadzić warsztaty, myślę, że równie ciekawe, o tym, jak zorganizować wyjazd, ale także później, jak udokumentować ten wyjazd, czyli jak zrobić zdjęcie chociażby aparatem fotograficznym, czy także dronem, i jak też na tym zarobić.
0: Warsztaty to jedno, no ale przejdźmy teraz do tego, co będzie się działo w sobotę, jeżeli chodzi o te prelekcje podróżnicze. Tu już zaczynamy od godziny 14, więc ten dzień jest bardzo mocno wypełniony, bo no każdy dzień kończy się przed 22 dopiero, więc powiedzmy też szczerze, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: No tak, w sobotę zaczniemy od lodowych ekspedycji motocyklowych. Marek Suslik pokaże nam, jak jeździć na motocyklu przy temperaturach dochodzących do minus 50 stopni. No to już jest ekstremalne.
0: Oła, tak jak sobie pomyślę, jak wsiąść na ten motocykl.
1: No, mało kto potrafi jeździć w takich temperaturach, myślę, ale Marek to potrafi. Mało tego, robi też zlot co roku, taki zimowy, motocyklowy.
0: Pięknie.
1: Później pojedziemy z kolei na rowerach dookoła świata. Młode małżeństwo z Gdańska, które w tym roku wróciło z 3-letniej ekspedycji rowerowej dookoła świata. Piękna sprawa, kilkadziesiąt krajów, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na rowerkach przebyte. Myślę, że super zdjęcia. Niedawno dostali nagrodę na festiwalu podróżniczym w Bydgoszczy. No a później udamy się na Filipiny, do Azji, z tą Owsianym, znanym reportażystą, znanym autorem książek, który no, pokaże nam troszkę inne oblicze tego kraju. Później znowu będzie nietypowa opowieść, bo będzie się prezentować Michał Woroch. Michał Woroch to jest człowiek, który jeździ na co dzień, jest przykuty do wózka inwalidzkiego, ale pokazuje, że pomimo tych wszystkich przeciwności losu, można naprawdę robić niesamowite rzeczy. Kiedyś, prawie 8 lat temu, był już w Wejherowie, prezentował swoją wyprawę po Ameryce Południowej, a teraz pokaże swoją ekspedycję 2-letnią z Polski samochodem terenowym do Australii.
0: Pod wieczór Justyna Kowalczyk, tak, o nim już mówiliśmy, ale na zakończenie jeszcze.
1: No bardzo mocny ekstrem. Człowiek, który jest w tej chwili topowym skialpinistą na świecie, wszedł na 9 ośmiotysięczników i zjechał z nich na nartach. Pobił nawet Jędrka Bargiela, który w tej chwili jest pod szczytami Himalajów i czeka na lepsze okno pogodowe.
0: No to piękna historia. To akurat nie dla każdego. Tu powiedzmy sobie szczerze, nie róbcie tego w domu. Tak powinno być, tak? Dla 99,9% społeczności. No ale faktycznie no sobota bardzo na bogato, ale nie mniej bogata jest, także niedziela tu kończymy troszkę wcześniej.

0: Wiadomo, ale też wcześniej zaczynamy, więc wtedy będą już stricte prelekcje. Chociaż nie tylko, bo jeszcze March Nordic Walking, o tym warto wspomnieć.
1: Tak, z rana zapraszamy wszystkich miłośników aktywności różnych na marsz. Jeżeli ktoś nigdy nie chodził z kijkami, to będzie możliwość wypożyczenia tych kijków, dobrania, będą instruktorzy, będą osoby, które będą potrafiły doradzić właśnie, różne tajniki wskazać. No a później już przeniesiemy się na salę prelekcyjną do Filharmonii Kaszubskiej i
0: bardzo... I znowu zmiana, bo tym razem kulinarnie.
1: Tak,
0: na
1: zupełnie. Myślę, że Jędrzej Majka, bo o nim mowa, zafascynuje. Jędrzej jest też autorem takiego programu telewizyjnego, gdzie właśnie te przyprawy pokazuje, ale Jędrzej robi to fantastycznie. Ja byłem na jego kilku prezentacjach, bo on przywozi też te przyprawy i puszcza po sali. Ludzie pierwszy raz niekiedy niektóre rzeczy dotykają, wąchają. No i myślę, że każdy będzie zadowolony, wyostrzy mu się apetyt, to akurat pora przed obiadem. Niedzielnym,
0: ale
1: chociaż,
0: przerwy obiadowej nie będzie.
1: Ale przerwy nie będzie, tak, bo będziemy już przejeżdżać do Azji z Dominiko Giordano. Był konsul w Japonii, był konsul w Tokio, która opowie nam też o innym obliczu tego kraju, bo ona tam 12 lat mieszkała. Była konsulem, ale też prowadziła biznesy, prowadziła restauracje. Niedawno wydała książkę na temat tego kraju. Później kolejne prezentacje.
0: Afryka tym razem.
1: Tak, Afryka z Marcinem Szymczakiem. Pojedziemy do Afryki Południowej. Przepiękne zdjęcia. Marcin jest uznanym fotografem, więc będzie i Botswana, i Namibia, i Republika Południowej Afryki, i niewielkie górskie pasmo, państwo Lesoto. No a później dwie prezentacje. Jedna też nietypowa, bo będzie o małżeństwie, które podróżuje z psem, ze Snupkiem, którego adoptowali, i oni opowiedzą o swojej 4-letniej podróży po Ameryce Łacińskiej, a na sam koniec udamy się do Oceanii z Ewą Ajaną Wilczyńską, popatrzymy, pooglądamy o wierzeniach i o tych słynnych figurach.
0: Na Wyspie Wielkanocnej.
1: Na Wyspie Wielkanocnej.
0: Tak jest, no pięknie się to składa. Powiedzmy sobie szczerze, to chyba cały świat, kontynenty, różne zakątki, każdy, co się jest w stanie wybrać, każdy jest się w stanie chyba w czymś zakochać. No oczywiście nie namawiamy państwa na podróż, która trwa 2 lata, tak? No bo...
1: Albo cztery.
0: No szefie pozdrawiam, poproszę o urlop, tak? Już nie mówiąc o finansowaniu, ale chyba to jest też fajne, że każdy gdzieś tak tego bakcyla aż może złapać, może gdzieś złapać sobie jakąś, powiedzmy sobie, myśl przewodnią do swojej gdzieś podróży. No, no nie trzeba oczywiście spędzać kilku lat, ale warto czasem wyjść poza hotel, poza all inclusive, zobaczyć ten inny świat.
1: Zdecydowanie tak i przyznam, że niektórzy z tych, którzy się będą prezentować, byli kiedyś widzami Vanogi, a dzisiaj podróżują właśnie i prezentują zdjęcia z tych swoich podróży.
0: Czyli piękne początki, ale właśnie jeszcze wspomnimy na koniec, bo Vanoga to też początki takiego docenienia świata, zwiedzania w formie docenienia się też tego, co ma się wokół, czyli akademia.
1: Tak, akademia dla młodych, dla dzieci, dla młodzieży, zajęcia, które rozpoczniemy w najbliższy piątek, blokami szkolnymi, prezentacje Michała Worocha i Izabeli i Piotra Miklaszewskich, natomiast przez cały październik różne aktywności, warsztaty w terenie, ale nie tylko w terenie, bo także zajęcia fotograficzne na przykład w budynku Filharmonii Kaszubskiej. Wszystkie szczegóły są na stronie w zakładce Akademia Vanoga.
0: Czyli przez cały miesiąc możemy nasze dzieciaki też uczyć tego, jak po prostu widzieć świat trochę piękniejszym.
1: Zdecydowanie tak.
0: No to proszę państwa, zachęcamy, jak słyszymy, no ci, którzy mają karnety na wszystkie dni, czy dostali bilet na piątek, no to mogą się już cieszyć, tak jak słyszymy, no, ale jeszcze sobota, niedziela, możecie państwo oczywiście gdzie się to zgarnąć i przyjść, zobaczyć, a jak nie, to wziąć udział w tych wydarzeniach towarzyszących, wydarzenia towarzyszące, o których wspominaliśmy, wszystkie informacje na stronie vanoga.pl, więc tam państwa jeszcze raz odsyłamy i zapraszamy, bo przede wszystkim, jak wiemy wszyscy, warto urlopy spędzać trochę bardziej aktywnie i poznawać ten piękny, otaczający nas świat. Jeżeli nie możemy sami, to chociażby w ten sposób, gdzieś napawając się doświadczeniami innych. Więc zachęcamy do tego serdecznie. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Goźnia. Moim państwa gościem był dzisiaj organizator festiwalu Przygody Vanoga, Michał Witkiewicz. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję. Rozmowy o Nordzie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
3: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
2: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę, więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
2: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić. Dużo słońca, ale będzie się chmurzyć na północy i zachodzie. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 22 w Małopolsce, 23 na Górnym Śląsku.
0: Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do

0: grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Mieszko Wieltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Jarosław Białk, starosta Pucki, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I Roman Wierciński, czyli wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No, spotykamy się dzisiaj w takiej konfiguracji troszkę, jeszcze chyba troszkę nietypowej, bo powiedzmy sobie szczerze, Norda nam się bardziej kojarzy jako izba właśnie z tutaj częścią powiatu wejherowskiego, no ale to się zmienia, bo jak mówimy, wiadomo, północne Kaszuby, Nord, no to przede wszystkim ziemia pucka, więc ciężko, żeby to ze sobą nie zagrało. No i tutaj chyba to, co jest najważniejsze, to zaczyna grać coraz mocniej i też właśnie już konkretne efekty tej współpracy tutaj, czyli samorządu z przedsiębiorcami, widzimy i będziemy widzieć jeszcze bardziej.
4: I to musi się dziać. O to zabiegamy od czasu, kiedy się pojawiliśmy w samorządzie. Nie będę mówił tutaj o wyświechtanych tematach typu, że przedsiębiorcy to cól ziemi, bo to jest truizm. To wszyscy wiemy, że jeżeli będzie się rozwijała gdzieś przedsiębiorczość, to tam będzie się wiele innych funkcji życiowych rozwijało. I z Romanem, i z całą Izbą Gospodarczą jesteśmy w kontakcie od wielu, wielu lat właściwie. Nawet kilka razy nam się zdarzyło gdzieś być na wspólnych misjach gospodarczych. I bardzo się cieszę, że Izba Gospodarcza Norda z Wejherowa chce bardziej zająć się tematami nordowymi, czyli tą północną częścią województwa, powiatem puckim.
3: Co to znaczy? Może od tego zacznijmy jako przedsiębiorcy, bo powiedzmy sobie szczerze, no wiele wspaniałych firm mamy też na północy, no i warto, żeby z nimi chyba współpracować, tym bardziej patrząc pod kątem tego, co się dzieje, czyli bardzo duże inwestycje, bardzo duży rozwój regionu.
5: Odpowiadając na zapowiedź pana redaktora, to Norda od dłuższego czasu już jest izba, Regionalna Izba Przedsiębiorców Norda na północy. Mnóstwo przedsiębiorców z powiatu puckiego jest w izbie. Zresztą Norda za chwilę osiągnie liczbę 200 przedsiębiorców, dosłownie całe województwo pomorskie, to są nasi członkowie, jeżeli chodzi o rozwój. Większość lub część naszych przedsiębiorców lokuje swoje interesy, swój biznes w północnej części Kaszub i my będziemy cały czas związani. To nie jest tak, że my widzimy teraz potrzebę jakiegoś nawiązania. My też większej współpracy i wciągnięcia. My widzimy, że musimy pomóc temu rejonowi, albo inaczej pomóc. I też widzimy dla nas szansę, dla przedsiębiorców, że ten region jest, może dać więcej temu całemu, naszej całej społeczności. No i to jest podstawą, że chcemy bardzo mocno związać się tutaj z tym regionem. Bardzo nam pomaga w tym starosta Pucki, ten rejon. I my bardzo się cieszymy, że zaprosił nas do współorganizacji tej konferencji, która uważam jest ważna i ona otworzy, i ona jest nowym pomysłem na nasz region.
3: No właśnie, konferencja, bo po to spotkaliśmy się, żeby też porozmawiać i zaprosić. To jest ważna rzecz, bo chcemy właśnie porozmawiać o tej przyszłości naszego regionu. Jak wiadomo, przyszłość się już dzieje, jeżeli patrząc na elektrownię jądrową, ale przyszłość także ostatnio, przecież już jest deklaracja KGHM-u, że w powiecie puckim będzie się bardzo duży dział, jeżeli chodzi o kopalnie, tak? Tak samo o offshore. Jest bardzo dużo tematów, no, które łączą się gdzieś tutaj, nawet ponad regionalnie, no i trzeba tym wszystkim działać wspólnie.
4: I jak wiadomo, duże przedsięwzięcia i przedsiębiorcy nie widzą granic administracyjnych. One im nie są do niczego potrzebne, tylko trzeba wiedzieć, do którego urzędu pójść. Natomiast my w samorządach te granice widzimy, ale one nie mają stanowić przeszkody, tylko granice mają łączyć. I bardzo się cieszę, że w ten sposób możemy do tego podchodzić. Okazuje się, że to hasło, które od powiedzmy roku, dwóch zaczyna być dość nośne w województwie pomorskim, czyli energetyczne Pomorze, związane jest przecież z wieloma przedsięwzięciami, z których kilka to są naprawdę przedsięwzięcia strategiczne. I teraz, kiedy tutaj pojawią się strategiczni inwestorzy, wspomniana budowa atomówki, która już się zaczyna. Za chwilę, bo sprzed kilku miesięcy, dosłownie z początku lipca, zapowiedź, że KGHM na terenie powiatu puckiego chce stworzyć kopalnię polihalitu. Co prawda w ciągu kilkunastu lat, ale już trzeba się do takiej

0: potężnej inwestycji przygotowywać. No i offshore, który dosłownie przed kilkoma dniami symbolicznie wmurował kamień węgielny pod swoją siedzibę w porcie we Władysławowie. Te inwestycje to są miliardy złotych. No przecież już wiemy doskonale, że elektrownia atomowa gdzieś około 200 miliardów złotych, kwota jeszcze oczywiście ostatecznie nie jest znana. KGHM chce zainwestować od 8 do 10 miliardów, żeby pozyskiwać ten minerał. I to są inwestycje, które nie mogą się dziać obok. One muszą się dziać w powiązaniu z regionem i w powiązaniu z naszymi przedsiębiorcami. Na terenie województwa pomorskiego, powiatów puckiego i wejherowskiego są tysiące przedsiębiorców. Każdy z nich z sukcesem tworzy firmę od lat kilku, kilkudziesięciu i chce zobaczyć, czy w tych dużych strategicznych inwestycjach zostaną wzięci pod uwagę, czyli stworzy się tutaj rzeczywiście local content rozumiany jako zysk dla lokalnej społeczności, a nie tylko Polski, czy tak jak chcą Amerykanie, Bechtel, Westinghouse, wręcz w skali europejskiej. My jesteśmy tutaj, my się chcemy tutaj rozwijać. Nie ma możliwości, żeby tak potężne przedsięwzięcia, tak duże pieniądze zainwestowane w region nie spowodowały zmiany geografii gospodarczej. To musi nastąpić. My chcemy w tym uczestniczyć jako samorządy i chcemy, żeby w tym uczestniczyli nasi przedsiębiorcy.
1: No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, bardzo duża rola jest w tym właśnie, żebyście działali chyba razem, bo my mówimy o tych wielkich inwestycjach pod kątem tego, co finalnie ma zostać wybudowane, czyli jeżeli elektrownia, no to wiadomo, ciężko, żeby tutaj pana firma czy inna ustawiała samą elektrownię, ale jest kupa, tak kolokwialnie mówiąc, różnego rodzaju innych inwestycji towarzyszących, cały rozwój regionu, czyli powiedzmy sobie szczerze, od takich rzeczy jak produkcja przemysłowa, czyli usługi wszelakiego rodzaju inne, no każdy będzie miał możliwość tutaj się chyba znalezienia, jeżeli tylko oczywiście odpowiednio się to zaplanuje, przygotowuje, no i będzie działać się wspólnie.
2: Tu w tej agendzie nie ma jednego tematu głównego, który my jako przedsiębiorcy wspólnie z samorządowcami z całego naszego regionu i północnych i południowych Kaszub. Wiem, że to tak dzielę, bo do obecnie jest szóstki Kaszubki, to są północne, a od Kaszubki są południowe Kaszuby. Ale Kaszuby są jedne, zawsze były, ja też jestem Kaszubem. Nie ukrywam, nie ma tutaj w tej agendzie dróg, które są dla nas bardzo ważne. Nastąpi podpisanie dokumentu, który złożymy na ręce pana premiera. Będzie ten dokument zawierał prośbę o wpisanie na listę dróg drogi Via Maris, czyli opatu dawnego, i drogi Wejherowo-Przetoczyno i Wejherowo-Celbowo, albo odwrotnie. I to będzie tak zwany pierścień, który ułatwi. Dlaczego te drogi nam są potrzebne? Te drogi są nam potrzebne po to, żeby przygotować się do tych wielkich inwestycji, które ma być w tym rejonie, ale też po to, żeby dać oddech naszym przedsiębiorcom, którzy już mają biznesy na północy, ale też na południu. U nas jest, wszyscy wiemy, jak trudno się u nas porusza w sezonie letnim. My wszyscy cierpimy na to. Niekoniecznie, i to nie chodzi o północne Kaszuby, czy Wadosowowo, ale Reda, Wejherowo, Rumia, wszystkie. Mało tego, jest mała mobilność turystów, którzy w razie niepogody, a wiecie jaki mamy klimat, nie mogą się poruszać pomiędzy północą i południem, nie mogą łatwo się przemieszczać, nie mogą tak naprawdę zwiedzać, zostawiać tych środków, pieniędzy i przez to inwestować, nasi przedsiębiorcy mogą inwestować. My musimy zacząć myśleć, że nie tylko przemysł, to jest właśnie wkładem państwa w ten rejon, przemysł przemysłem i on to pociągnie i będzie okej, ale my musimy patrzeć, że turystyka u nas po prostu schodzi na dalszy plan, a my jesteśmy zawsze, byliśmy rejonem turystycznym i do tego byliśmy terenem jako przedsiębiorcy, że świadczymy usługi. I jeżeli nie zrobimy tych dróg, to przegramy z Pomorzem Zachodnim, gdzie droga przebiega w odległości kilkunastu kilometrów od linii brzegowej i to droga szybkiego ruchu, a my musimy doprowadzić do tego, żeby naszym przedsiębiorcom, ludziom, którzy mają małe pensjony, pensjonaty, małe obiekty, chcieli inwestować w nie, bo widzieli przyszłość. I to jest najważniejsze w tym wszystkim dla nas. A te drogi też pozwolą nam inną lokalizację naszych biznesów, pomysłu na rozwój tego biznesu. I to jest najważniejsze. A jeżeli uda nam się cokolwiek uszknąć, jeżeli chodzi o te duże inwestycje i brać w nich udział, to tylko sukces dla tego regionu.
1: No tak.

0: Powiedzmy sobie szczerze, jest to tym bardziej ważne dla typowo turystycznego powiatu puckiego, piękne przecież rejony. I to wszystko trzeba pogodzić, czyli ta konferencja, o której mówimy, ma być też niejako sprawcza. No więc porozmawiajmy sobie już o samej konferencji, tak, bo tak krótko nakreśliliśmy temat, o czym w ogóle chcemy rozmawiać. No ale kogo, gdzie, jak i na co zapraszamy, bo to jest też najważniejsze, że ciągle zapraszamy na to.
1: Zapraszamy na konferencję, której tytuł brzmi Norda. Norda, przestrzeń dla biznesu. 7 października w Primaverze w Jastrzębiej Górze o godzinie 9.30 zapisy, o 10.00 rozpoczynamy konferencję. Konferencja jest, to chcemy tutaj razem z Romanem podkreślić, pierwszą na terenie powiatu puckiego, tak dużą dla przedsiębiorców z obu powiatów. Może jeszcze z innych się zapiszą, bo i powiat lęborski, i kartuski też tutaj sięga. Pierwszą taką konferencją na samej północy, ale nie ostatnią. Chcemy co kilka miesięcy, być może dwa razy do roku się spotykać w zakresach strategicznych dla rozwoju regionu. Pierwszy element tej konferencji to będą właśnie te inwestycje strategiczne. Będą przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych, pan wiceprezes, przedstawiciel KGHM-u, także pan wiceprezes zapowiedział swoją obecność. Ocean Wind, czyli offshore, wiatraki, pan dyrektor Kasper Kostrzewa zapowiedział swoją obecność i te wszystkie strategiczne inwestycje chcemy pokazać w kontekście dotychczasowych kierunków rozwoju na północy, czyli głównie turystyki i stąd obecność Urzędu Marszałkowskiego, pani dyrektor Marta Chełkowska, która podsumuje od strony turystycznej, jak to widzi. I to będzie pierwsza część konferencji. W drugiej części będziemy chcieli oddać głos przedstawicielom regionalnej infrastruktury, bo jeżeli tak potężne inwestycje, które tutaj mają zainwestować przepotężne środki, się pojawią, no to one zmienią nie tylko geografię przedsiębiorczą, gospodarczą, ale zmienią infrastrukturę publiczną bardzo wyraźnie. I ta infrastruktura, o której Roman wspomniał, będzie po prostu niewydolna. Ona musi się zmienić. Stąd chcemy porozmawiać z przedstawicielami kolei, z przedstawicielami dróg krajowych, no krajowych na terenie powiatu puckiego nie mamy, ale już wejherowski tak, i z przedstawicieli dróg sublokalnych, lokalnych i to będzie druga część konferencji i w tej konferencji również głos podsumujący będzie należał do przedsiębiorców, czyli tutaj Izby Gospodarczej. No i chcemy też, żeby konferencja była dynamiczna, a więc żeby padały pytania z sali. Skoro już do udziału w konferencji zapisało się ponad 150 przedsiębiorców, a jeszcze zapisy trwają, to zakładamy, że będzie naprawdę dynamicznie, będzie wiele osób chętnych do rozmowy. Stąd nie chcemy robić prelekcji, długich wystąpień. Chcemy to przeprowadzić w formie takiej bardziej rozmowy. Oczywiście przedstawiciele firm strategicznych muszą mieć na początek kilka minut, żeby przedstawić, na jakim etapie dana inwestycja realizacji obecnie się znajduje, ale potem chcemy, żeby były rozmowy, stąd dwa, właściwie trzy, bo na początku, w połowie i pod koniec przerwy takie networkingowe, żeby można było po prostu szerzej sobie porozmawiać już w podgrupach. Mam nadzieję, że ta konferencja może nie da wszystkich odpowiedzi, bo to jest niemożliwe, ale przynajmniej otworzy szerszą dyskusję z lokalnym biznesem. Upatruję tutaj szczególnie dużego jakiegoś takiego zysku dla lokalnych przedsiębiorców w kontekście KGHM-u, który dopiero się pojawia, bo Pay już jest i już wiemy, jakie błędy zostały popełnione i z naszej strony, i ze strony spółki. Sam fakt, że się zmieniało tak wielu prezesów w spółce, no nie było jakiejś takiej dobrej polityki informacyjnej. Wydaje mi się, że za czasów obecnego prezesa to się zmienia i bardzo dobrze. Natomiast KGHM ma zupełnie inną kulturę organizacji. Oni od kilkudziesięciu lat są na rynku, są w różnych miejscach, mają dobre kontakty z lokalnymi samorządami i tu spodziewam się, że będzie lepiej.
0: No i to rozumiem, to jest ważne, żeby każdy przedsiębiorca, i ten większy, i ten mniejszy miał szansę, jeżeli oczywiście chce, no bo to jest także pewna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy, no i wizji tego, jak ten świat będzie wyglądał. No dobry biznesmen myśli w przód, powiedzmy sobie szczerze, musi patrzeć, obserwować, jak się świat zmienia, dostosowywać się do tego, wręcz wyprzedzać, żeby się na tym rynku odnaleźć.
2: Dobry biznesmen przede wszystkim widzi i począwszy od fryzjera, przez piekarza, każdy zawód powinien mieć, każdy, każda profesja, każdy biznes powinien mieć z tego zysk i będzie miał.

0: Bo to tak jak powiedziałem, niekoniecznie musi brać udział czynny w budowie tych elementów, ale kwestia usług, którą sprzeda, tak jak już powiedziałem, my jesteśmy tym rejonem. Niestety tutaj nie mieliśmy, dopiero budujemy te fabryki, które się powoli do nas przenoszą. Także to jest główną zachętą, żeby tak czynnie brali. Zresztą wiem, bo działam w izbie bardzo długo i wiem, że te firmy upatrują w tym przede wszystkim jak gdyby pomysł na siebie, zysk, rozwój swojego biznesu i dlatego jest to bardzo ważne, żeby na tych elementach się skupić, bo nie ukrywam, wszyscy żyją pejem, okej, tylko że po prostu to jest zbyt duże. My będziemy się cieszyć, jak sprzedamy usługi dla tej całej okolicy i sprzedamy usługi dla tych ludzi, którzy tutaj się osiedlą. Nie wiem, czy wiecie, ale zakładają tutaj wszyscy, że przybędzie w naszym rejonie 200-250 tysięcy osób, które będzie musiało z Polski przyjechać. One nie przyjadą, żeby pracować w Peju, w kopalni, tylko one przyjadą po to, żeby świadczyć usługi, bo to wszystko będzie napędzało coraz więcej. Mamy przetarg na port, na bazę w Gdyni, w porcie, która będzie bardzo podobna jak w Gdańsku czy w Świnoujściu. To są wszystko, mamy drogę czerwoną, to wszystko napędzi kolejną falę nowych inwestycji i one pozwolą nam jeszcze bardziej rozwijać swoje usługi i sprzedawać te usługi.
1: No to proszę Państwa, 7 października, jak słyszeliśmy, zapisy ciągle trwają, więc chociażby na stronie internetowej Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda możecie Państwo to znaleźć, czy też na stronie powiatu puckiego. Zapraszamy serdecznie jeszcze tych wszystkich, którzy się nie zaprosili, póki jeszcze są miejsca, bo jak słyszeliśmy, 150 przedsiębiorców już zapisanych, więc to bardzo dużo. Jest o czym rozmawiać, jest na co się przygotowywać, więc i my także tam będziemy. A teraz dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Jarosław Białek, starosta Pucki oraz Roman Wierciński, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Rozmowy o Nordzie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
1: Reklama.

0: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska. Na konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
2: Radia Norda FM.

0: o Nordzie. Mieszko Wiltrowski, witam. Czas na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Ariel Siniński, czyli zastępca burmistrza Rumi. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: No panie burmistrzu Rumia, to już nie wiem, jeszcze nie, no ale już niedługo będziemy mówić o Rumi jako o uzdrowisku, prawda to? Czy jakiś mit się nam kreuje?
1: Jeszcze długa droga do tego, ale rzeczywiście Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną, aby Rumia stała się uzdrowiskiem. Mamy tradycję XIX-wiecznej, przełomu XX wieku, że do Rumi przyjeżdżało wielu kuracjuszy i uważamy, że może być to bardzo dobra marka, znak rozpoznawczy naszego miasta i chcielibyśmy właśnie podjąć takie działania, ale jak wspomniałem, długa droga jeszcze przed nami, ale podjąć takie działania, aby w przyszłości nasze miasto stało się właśnie takim uzdrowiskiem. Mamy wyznaczony teren pomiędzy 30 a 50 hektarami w naszym mieście na południu naszego miasta, na terenie Szmelty i tam chcielibyśmy właśnie stworzyć taki zalążek uzdrowiska w przyszłości. Ale dużo pracy jeszcze przed nami w tym temacie.
0: To znaczy, że to jakoś, no rozumiem, rusza przygotowania, ale z czym się wiąże takie w ogóle powstanie uzdrowiska, tak? Oczywiście w skrócie, no nie będę pytał już o wielkie szczegóły, bo to tak jak pan powiedział, daleka droga, ale co tak

0: naprawdę musi się stać, żeby zbrumia była uzdrowiskiem i z czym to się ewentualnie może jeść?
1: To znaczy, trzeba przejść bardzo dużo procedur. Bardzo dużo procedur przejść, dużo zrobić rzeczy po kolei, aby takim uzdrowiskiem zostać przez Warszawę mianowany, w cudzysłowie. I naprawdę nie chciałbym wchodzić w to, bo to są procedury bardzo skomplikowane, ale postawiliśmy pierwszą literkę A i chcemy to kontynuować i wierzę, że tak jak wiele innych naszych projektów, które wielu ludzi na początku nie wierzyło, na początku uśmiechało się lekceważąco, że się nie da, tak jak węzeł Janowo, tak jak Góra Markowca, jak wiele, wiele innych, nowy urząd, nowa szkoła, dojdziemy do sukcesu z pewnością.
0: Tylko że w przypadku, nie wiem, nowej szkoły, urzędu, o których będziemy jeszcze za chwilkę rozmawiać, ale czy węzła, czy Góry Markowca, mówiliśmy o inwestycjach, gdzie widzieliśmy plany, gdzie widzieliśmy jakieś koncepcje zagospodarowania, a tutaj, tak prawdę mówiąc, my mówimy o uzdrowisku w formie jakiejś inwestycji, jakiegoś terenu. Tak prawdę mówiąc, każdy jak z nas myśli o uzdrowisku, no to myśli jakieś tężnie, jakieś solanki, jakieś tego typu rzeczy. Czym ma być Rumia?
1: To znaczy w Rumi też planujemy oczywiście przy okazji tego uzdrowiska. Będziemy planowali, będziemy na pewno projektowali rzeczy, które najbardziej się właśnie kojarzą z uzdrowiskiem, więc zakłady lecznicze, a więc będziemy chcieli sprowadzić firmy, które zbudują zakłady lecznicze, ale też takie właśnie takie rekreacyjne, tak jak pan mówi, a więc tężnie, a więc inne rzeczy, które sprawią, że będziemy pełnoprawnym uzdrowiskiem.
0: No to będziemy czekać na to i obserwować w takim wypadku jeszcze do tego tematu sobie wrócimy za jakiś czas, jak już się cokolwiek bardziej zacznie klarować.
1: Oczywiście.
0: Ale tak jak wspomnieliśmy, no trochę tych inwestycji, bo o nich spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać, no to bardzo dużo się dzieje. Najpierw przejdźmy do tego, co się dzieje bardzo dużego i bardzo też ważnego, czyli o rondzie Jana Pawła II. To przecież ogromne, ważne połączenie drogowe, gdzie wszyscy się zastanawiali, pukali w głowę, jak to się będzie realizować w momencie, kiedy mamy tam takie natężenie ruchu, a jednak chyba się udaje, bo tak nie widać, nie słychać jakichś nie wiadomo jak wielkich. No wiadomo, że problemy, utrudnienia są, ale no to nie jest tak, że codziennie od godziny 6 do 18 Rumia jest totalnie zakorkowana.
1: Nie jest tak. Oczywiście jest to bardzo ważny węzeł, że tak powiem, komunikacyjny. To jest geograficznie praktycznie środek miasta. Zbieg bardzo wielu ważnych ulic na tym rondzie się, że tak powiem, zbiega. I rzeczywiście były bardzo duże obawy przed tym mieszkańców, że będzie całe miasto zakorkowane, że nie będzie można jeździć, ale udało się to rozwiązać wszystko dobrze. Oczywiście pojawiają się jakieś problemy, jak to na każdej dużej inwestycji, ale rozwiązujemy je na bieżąco. No, poprawiamy sygnalizację świetną, jak widzimy, że coś tam na jakichś drogach objazdowych nie działa. No, zdarzają się oczywiście rury, sieci, nie w tych miejscach to powinny.
0: Zmora każdej inwestycji.
1: Znaleźliśmy niewybuch, znaleźliśmy, że tak powiem, dwóch poległych z czasów wojny i to wszystko, tak, że tak powiem, na szczęście udaje się tak to organizować, że nie ma to wpływu na inwestycje. Inwestycja posuwa się bardzo szybko do przodu i nawet mogę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu powinniśmy już układać asfalt na pewnych odcinkach ulicy Dębogórskiej i zaczynamy, że tak powiem, wyburzyliśmy już budynek, który przeszkadzał w połączeniu ulicy Dywizji, włączeniu ulicy Dywizji Wojska Polskiego do ronda Jana Pawła II. Ten budynek został wyburzony i wchodzimy teraz już na rondo z pracami podziemnymi, sieciowymi i za chwilę będziemy wchodzili już z budową samego ronda, więc prace idą do przodu. Nie chciałbym zapeszać, nie chciałbym mówić, kiedy uda się zakończyć pracę, bo to też dużo zależności jest od tego właśnie, co jeszcze się wydarzy, co jeszcze znajdziemy w ziemi, ale też dużo zależy od tego, kiedy przyjdzie zima, jaka ta zima będzie, bo to ma duży wpływ na prace budowlane, na takiej inwestycji.
0: Na razie jest pięknie. Na razie chyba możemy mówić o ewentualnym utrzymaniu szansach tego wstępnego terminu.
1: Na razie jest bardzo, bardzo pięknie, uważam. Prace idą bardzo szybko do przodu. Jesteśmy nawet, że tak powiem, szybciej niż zakładaliśmy. I oby tak było dalej. Jesteśmy zadowoleni z firmy, która wykonuje ten węzeł i wspólnie rozwiązujemy problemy, które się pojawiają.
0: W międzyczasie jeszcze też kolejna ważna inwestycja. No ważna pod kątem tego, że Rumia bardzo mocno się rozrasta. Ma bardzo dużo nowych mieszkańców, młodych mieszkańców, czyli także bardzo dużo dzieci. No i tu

0: podjęta decyzja o budowie nowej szkoły. Jeszcze na nią trochę poczekamy, ale przyszły 1 września jest szansa, że to będzie.
1: Tak, rzeczywiście miasto się rozwija i leżymy przy metropolii, więc rzeczywiście w naszym mieście dużo się dzieje, dużo przyrasta mieszkańców i my również staramy się nadążać z inwestycjami, aby mieszkańcom niczego nie brakowało. W poprzedniej kadencji takimi strategicznymi inwestycjami był węzeł Janowo, był węzeł Rumia, była rewitalizacja największego osiedla komunalnego, realizacja Góry Markowca, a w tej kadencji rzeczywiście szkoła jest jedną z naszych takich kluczowych inwestycji, oprócz oczywiście urzędu, oprócz węzła Biała Rzeka, węzła Rumiak po raz kolejny, bo rozbudowujemy go, oprócz tych wszystkich rzeczy, które udało się zbudować już do tej pory, mimo że dopiero 2,5 roku naszej kadencji minęło, to przecież my już zbudowaliśmy 4 hale sportowe przy szkołach naszych, przy 1, 4, 6 i 7. Zbudowaliśmy nową siedzibę MOPS-u, nowe przedszkole, żłobek, 2 budynki komunalne, mieszkaniowe, 1 budynek SIM-u. Naprawdę tych inwestycji jest bardzo dużo, dużo udaje się zdobywać środków i szkoła jest jedną właśnie z takich inwestycji strategicznych w tej kadencji. Szkoła na Białej Rzece, na dzielnicy, która najbardziej się rozwija mieszkaniowo, gdzie najwięcej tych terenów jest wykupionych przez deweloperów i tych mieszkań się sprzedaje, bo ludzie chcą w Rumi mieszkać. Z wielu powodów, bo to jest piękne miasto, fajnie się tu mieszka, mamy SKM-kę, która nas wszędzie dowiezie, mamy bardzo blisko do Trójmiasta, graniczymy z Trójmiastem, mamy bardzo blisko do Morza Otwartego, do Zatoki, więc tu się bardzo fajnie mieszka, dużo się dzieje imprez kulturalnych, sportowych, dlatego szkoła jest bardzo ważną inwestycją dla tej dzielnicy i szkoła, jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to powstanie do 1 września przyszłego roku powinna powitać już pierwsze dzieci, ale też węzeł integracyjny Biała Rzeka, gdzie jesteśmy po otwarciu przetargu, przedwczoraj było otwarcie przetargu na węzeł Biała Rzeka i to jest inwestycja prowadzona wspólnie z PKP, PLK. Oni budują przystanek SKM-ki, a miasto buduje wielki węzeł integracyjny.
0: Węzeł Biała Rzeka, no właśnie to jest też bardzo ważne połączenie, już niedługo ruszą prace najprawdopodobniej na początku przyszłego roku już te budowlane w związku z linią kolejową, no i wtedy też właśnie kolejny przystanek, kolejne miejsca, no i trzeba to było skomunikować, to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, dokładnie, tak jak wspomniałem, jest to najbardziej rozwijająca się dzielnica naszego miasta, więc muszą ci ludzie mieć szansę i chcielibyśmy, aby nie jeździli samochodami do pracy, tylko właśnie, żeby dojechali autobusem, który na pewno będzie tamtędy jeździł, bądź też samochodami do węzła integracyjnego Biała Rzeka, a następnie przesiedli się na SKM-kę, bo to jest nasza nadzieja na bezkorkowe życie w miastach, tak? SKM-ka. Dlatego ten przetarg jest bardzo ważny, też ogromnie zdobycie dofinansowanie, ponad 37 milionów złotych na 2 inwestycje, węzeł Biała Rzeka i budowa parkingu kubaturowego przy dworcu głównym w Rumi Głównej. 37 milionów, ogromne środki staramy się zdobywać, gdzie tylko się da. W ostatnich 3-4 latach to około 200 milionów złotych zdobyte, więc jest co robić i staramy się te środki wydawać jak najbardziej rzetelnie w inwestycje, które pomogą naszym mieszkańcom.
0: No i tu na koniec zostawiliśmy sobie taką inwestycję, którą no niestety nie można powiedzieć, że udaje się pozyskać środki zewnętrzne, bo na takie inwestycje środków zewnętrznych niestety nie ma. A mowa o tej wyczekiwanej, wymarzonej przez urzędników, ale też przez was, bo przecież od kiedy się znamy, tak prawdę mówiąc, już będzie 10 lat, co cały czas o tym mówimy, o tych planach, a pewnie jeszcze dużo, dużo wcześniej przecież one były, czyli o nowym Urzędzie Miasta. To jest coś, co naprawdę będzie chyba wow.
1: Na pewno będzie wow. Rzeczywiście jesteśmy po rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej, zwycięskiej rozprawie i 7 października, w rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu, chcemy mieszkańcom dać ten prezent i podpiszemy w tym dniu umowę już docelową na budowę nowego ratusza. Nowego ratusza, który nie tylko będzie urzędem miasta, gdzie ludzie załatwiają swoje sprawy, ale też będzie przede wszystkim takim punktem centrotwórczym, które będzie żyło nie tylko do 15.30, do 16.00 i do 17.00, kiedy pracuje urząd, ale też będzie żyło po tych godzinach, czyli na parterze, na pierwszej kondygnacji chcemy tam, żeby

0: wiele usług miało miejsce, różne restauracje, gastronomia, inne usługi, aby to miejsce właśnie żyło dużo dłużej niż pracuje urząd. Oczywiście do tego jeszcze dojdzie zagospodarowanie terenu, parking podziemny na około 200 samochodów, kolejny etap ciągu wzdłuż Zagórskiej Strugi, który jest od kilku lat już przez nas realizowany i to będzie również kolejny etap, ale też chcielibyśmy stworzyć taki plac miejski, teren zielony, taki ala amfiteatr, aby można było takie różnego rodzaju recitale na przykład przy rzece realizować. Plan jest naprawdę bardzo, bardzo duży, bardzo, że tak powiem, nowoczesny.
1: No i chyba jeszcze bardziej odważny niż ten węzeł na Janowie.
0: Tak, tak, z pewnością, ale środki są zabezpieczone. Na ostatniej sesji w zeszłym tygodniu dołożyliśmy brakującą kwotę do środków. Jest to około 85 milionów złotych, więc jest to największa inwestycja nasza, jaką dotychczas realizowaliśmy, ale powiem szczerze, miasto Rumia jest chyba miastem o największym procencie mieszkańców, którzy nie mówią, że urzędnicy będą budowali sobie pałac, tylko nasi mieszkańcy właśnie chcą tego urzędu. Ten nasz obecny urząd już jest, że tak powiem, bardzo, bardzo zmęczony. To był taki tymczasowy budynek dla pracowników, którzy budowali wiadukt w Rumi. I nasi mieszkańcy chcą tego urzędu.
1: Powiedzmy sobie szczerze, patrząc na obecny urząd, nie ma chyba nikogo, kto by powiedział, że zostańcie tam. No chyba, że ktoś was bardzo nie lubi. No okej, no może ma jakieś powody. Ale to, co jest piękne, to właśnie to, o czym pan wspomniał, że w końcu Rumia będzie miała swoje prawdziwe centrum z prawdziwego zdarzenia.
0: Prawdziwe centrum i też wierzymy, że to będzie takie miejsce centrotwórcze, czyli zacznie się coś dziać obok i coraz większym, że tak powiem, coraz szerzej będziemy szli takim prawdziwym centrum naszego miasta. Nasze miasto ma inną historię niż wiele innych miast, które powstawały rynek centralny w miejscu miasta i rozrastały się w każdym kierunku, tak? Nasze miasto jest połączone z kilku wsi, tak naprawdę każda wieś miała swoje centrum i ciężko przez te wszystkie lata nikt tego nie dał rady połączyć, więc wierzymy, że ten krok to będzie milowy krok, aby takie miejsce stworzyć i tworzyć dalej.
1: Odwagi nie zabrakło, środków nie zabraknie, to tylko z górki teraz, chociaż to trochę potrwa, to już musimy powiedzieć od razu, że to nie jest stawianie budynku, który będzie stał 10-15 lat, to jest już konkret, no i też trzeba go jeszcze dokładnie zaprojektować, przygotować, więc pewnie z 3-4 lata, tak?
0: To znaczy szacujemy, że do końca przyszłego roku będziemy mieli zrobiony projekt, bo to jest w formule zaprojektuj, wybuduj, inwestycja realizowana, do końca przyszłego roku będziemy mieli projekt i wtedy w 28 wiadomo, koparki i zaczną już działać.
1: No to proszę państwa,
0: czekamy. I w 29 zakończymy tą inwestycję.
1: 29, no to czekamy, to już szybko zleci.
0: Szybko zleci, czas bardzo szybko leci i na pewno już niedługo Rumia będzie miała swój ratusz, którego będzie bardzo dumna.
1: Trzymamy kciuki za Rumię, proszę państwa, w takim wypadku jest jeszcze dużo innych inwestycji, które się dzieją, które będą się działy. O wszystkich nie zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć, ale aż o tych chyba najważniejszych, więc trzymamy kciuki, że one się już niedługo wszystkie wydarzą i szczęśliwie będziemy mogli z nich korzystać. A tymczasem dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Goździa. Moim państwa gościem dzisiaj był Arlie Siński, zastępca burmistrza.
0: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiug, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.

0: Na szczegółach Marcin Starzec.
1: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maia Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
0: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
2: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
3: No pewnie, że jest lepiej.
0: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
4: Dzień.
0: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu. Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
5: Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Głośne wydarzenie w prezydenckiej rezydencji w Juracie wywołało niemałe poruszenie. Największe emocje jednak wzbudził koncert z Kolima, którego honorarium stało się przedmiotem publicznych spekulacji. Kancelaria prezydenta rozwiewa wszelakie wątpliwości i ujawnia kulisy finansowe imprezy. W fali ciekawostek sprawdzamy, ile dostał za występ król Latino. Ostatnie dni sierpnia upłynęły w Juracie pod znakiem spotkania młodych ludzi z prezydentem RP Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką. Wydarzenie zgromadziło osoby w wieku od 18 do 26 lat, które miały okazję nie tylko porozmawiać z parą prezydencką, ale także wziąć udział w sportowych aktywnościach i wysłuchać koncertów największych gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Skolim, Kubańczyk, Tomasz Luber. Jednak to właśnie występ Skolima, znanego z przebojów o kontrowersyjnych tekstach, wywołał największe emocje wśród uczestników i opinii publicznej. Niektórzy domagali się nawet odwołania jego koncertu, argumentując, że jego twórczość nie przystaje do rangi wydarzenia z udziałem głowy państwa. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się pytania o to, ile pieniędzy trzeba było zapłacić, by Skolim wystąpił na terenie prezydenckiej rezydencji. Spekulacje na temat jego honorarium podsycał fakt, że na komercyjnych wydarzeniach jego garza sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostatecznie głos w sprawie zebrała kancelaria prezydenta, która wyjaśniła, że artyści występujący podczas wydarzenia nie otrzymali honorariów. Kancelaria prezydenta RP poniosła jedynie koszty związane z organizacją występów artystycznych. Tym samym potwierdzono, że Skolim, podobnie jak pozostali wykonawcy, wystąpił bez wynagrodzenia.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 25 lat temu premierę miała piosenka I'm a Slave for You Britney Spears. Singiel wyznaczył nowy etap w karierze wokalistki, prezentując jej dojrzalsze brzmienie. Jak pokazują najnowsze dane, utwór wciąż zdobywa nowych odbiorców, z których wielu nie było jeszcze na świecie, gdy Britney po raz pierwszy wykonała go podczas pamiętnego występu z wężem na gali MTV. Piosenka I'm a Slave for You ukazała się 24 września 2001 roku jako pierwszy singiel z trzeciego albumu studyjnego Britney Spears zatytułowanego Britney. Płyta trafiła do sprzedaży 31 października tego samego roku. Wydawnictwo wyznaczyło nowy etap w karierze Britney, która zaczęła odchodzić od wizerunku nastoletniej gwiazdy popu na rzecz bardziej dojrzałego brzmienia i stylu. Utwór stał się jednym z najważniejszych singli w dorobku Britney Spears. I'm a Slave for You.

dotarło do 27 miejsca amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100. W Wielkiej Brytanii singiel osiągnął 4. pozycję, a w wielu innych krajach znalazł się w pierwszej 10 zestawień. Choć od premiery tej piosenki minęło ćwierć wieku, utwór wciąż dociera do nowych odbiorców. Według danych Spotify przytoczonych przez magazyn Rolling Stone, ponad 55% odsłuchań piosenki w ostatnim miesiącu pochodziło od przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych w latach 1997-2012. Około 27% wszystkich odtworzeń wygenerowali użytkownicy urodzeni już po premierze singla. Oznacza to, że część słuchaczy poznaje utwór wiele lat po jego debiucie za pośrednictwem serwisów streamingowych, mediów społecznościowych i archiwalnych nagrań występów Britney Spears.

0: Fala ciekawostek.
1: Pamiętacie piosenkę September grupy Earth, Wind & Fire? To jeden z największych przebojów w historii muzyki. Piosenka, która początkowo miała być jedynie dodatkiem do składanki największych hitów zespołu, z czasem stała się jego znakiem rozpoznawczym i zyskała status ponadczasowego klasyka. Przez lata słuchacze pytali, dlaczego w tekście pojawia się właśnie 21 września. Dopiero niedawno na jaw wyszło, że data kryła poruszającą historię lidera zespołu Maurisa White'a. September to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów amerykańskiej grupy Earth, Wind & Fire. Piosenka została wydana 18 listopada 1978 roku jako jeden z dwóch nowych utworów na składance The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1. Początkowo piosenkę traktowano jako zapychacz na albumie z największymi przebojami. Szybko okazało się, że September ma znacznie większy potencjał niż początkowo zakładano. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Hot R&B Hip Hop Songs, zajęła 8 miejsce na Billboard Hot 100 i 3 miejsce na brytyjskiej liście singli. Z czasem utwór stał się jednym z najważniejszych nagrań w dorobku Earth, Wind & Fire. W 2018 roku został wpisany do National Recording Registry prowadzonego przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rejestr obejmuje nagranie uznane za szczególnie ważne pod względem kultowym, historycznym lub artystycznym. 3 lata później, w 2021 roku, magazyn Rolling Stone umieścił September na 65. miejscu listy 500 największych piosenek wszechczasów. Piosenka do dziś regularnie pojawia się na imprezach, parkietach tanecznych, w filmach, reklamach i mediach społecznościowych. Szczególne zainteresowanie kawałkiem powraca co roku w okolicach 21 września, czyli dacie wspomnianej w utworze.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja.

0: Fala ciekawostek.
1: Po prawie roku od premiery The Life A Show Girl Taylor Swift zaprezentowała swoim fanom uzupełnienie krążka w postaci czterech premierowych kawałków z singlem Patient Zero na czele. Artystka zaprezentowała wideoklip do kawałka podczas gali MTV Video Music Awards. Taylor Swift nie bez powodu nazywana jest przez swoich fanów synonimem przemysłu muzycznego. Artystka stanowi jeden z niewielu przykładów gwiazd, które zarabiają właśnie na muzyce, a nie na pobocznych projektach. Podstawową wersję albumu uzupełniono o cztery premierowe kawałki, a na singla wybrano Patient Zero. Wokalistka wyjaśniła, że do napisania utworu zainspirowała ją rozmowa z koleżankami. Jedna z nich otrzymała wiadomość od nowej partnerki swojego ex z pytaniem o to, czy miała z nim podobne doświadczenia. Patient Zero to bardzo mroczny teledysk wpisujący się w kategorię thriller. Dakota Johnson gra w nim nową partnerkę Colina Farrella, a tytułową pacjentką Zero jest właśnie Taylor Swift. Obie kobiety są przedstawione niemalże identycznie, mają te same stroje, podobne fryzury, tak samo spędzają czas. Historia zaczyna i kończy się przy grobie należącym do postaci granej przez piosenkarkę, która, jak dowiadujemy się z wideo, została otruta przez toksycznego ukochanego. Teledysku na ten moment nie ma na YouTubie. Nie oznacza to jednak, że nie można go legalnie zobaczyć. W związku z tym, że platforma nie ma już wpływu na pozycję utworów na liście Hot 100, Swift, jako doskonała bizneswoman, postanowiła udostępniać swoje klipy premierowo w serwisach streamingowych.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: z nich. Fala ciekawostek.
1: Niespodziewane ogłoszenie Taylor Swift wywołało spore zamieszanie w sieci. Artystka oficjalnie ogłosiła, że już w piątek 25 września na platformach streamingowych zadebiutuje jej najnowszy singiel Patient Zero. Fani nie mają wątpliwości. Błyskawiczny tryb limitowanych edycji CD i tajemnicze znaki w mediach społecznościowych to zaledwie wstęp do czegoś znacznie większego. We wtorkowy wieczór artystka ogłosiła na swoich mediach społecznościowych: niecierpliwie czekałam, by powiedzieć wam, że mój zupełnie nowy singiel ukaże się 25 września i już teraz można go zamówić przedpremierowo na mojej stronie przez 24 godziny. To pierwsza nowa muzyka Swift od czasu jej utworu do filmu Toy Story 5. Na stronie internetowej artystki pojawiły się trzy limitowane edycje CD singla, które trafią do fanów 13 października. Każda z nich zawiera inny wariant utworu, wersję standardową, akustyczną i fortepianową. Co ciekawe, błyszczące grzbiety płyt nawiązują do poprzednich wydawnic. Fani szybko wychwycili również subtelne wskazówki w mediach społecznościowych. Litera O w opisie profilu na Instagramie została zamieniona na cyfrę 0 w trzech miejscach. Choć artystka nie ujawnia jeszcze, o czym opowiada Patient Zero, ani czy jest to część większego projektu, fani spekulują na to, że nowy singiel to zapowiedź kontynuacji albumu The Life of a Showgirl z 2025 roku. Plotki o reedycji debiutanckiego albumu Taylor Swift na 20-lecie wydania na razie nie znajdują potwierdzenia. Tymczasem już 27 września artystka jako pierwsza w historii odbierze nagrodę MTV Artist Director Honors. Gratulacje!

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
3: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś dzień kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy 1 stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
3: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
5: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę

0: Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
1: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
0: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
2: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
0: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania. Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Julia Wieniawa wciąż pretenduje do miana najbardziej zapracowanej celebrytki młodego pokolenia. W mediach społecznościowych chętnie prezentuje swoje najnowsze projekty biznesowe, a ostatnio przy okazji pokazała wyrzeźbioną figurę. Internauci nie mogli oderwać wzroku. Pierwsze kroki w telewizji Julia Wieniawa stawiała w 2012 roku, wcielając się w postać Pauli w serialu Rodzinka.pl. Prawdopodobnie nikt nie przypuszczał wówczas, że zdobędzie ogromną popularność w polskim świecie show biznesu. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi ponad 2 miliona użytkowników, a sama celebrytka zajmuje czwartą pozycję w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W początkowych etapach swojej zawodowej drogi stawiała na rozwój w aktorstwie. Dziś na

jest i, uwaga, skupia się na działalności muzycznej. Julia Wieniewa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, co przekłada się na bardzo wysokie zarobki. Piosenkarka z powodzeniem godzi występy sceniczne i obecność na planach zdjęciowych z aktywnością w mediach społecznościowych, kontraktami z popularnymi markami i rozwijaniem autorskich przedsięwzięć biznesowych. Z końcem września na rynek trafiła jej najnowsza kolekcja ubrań. Powstała w kooperacji z popularnym producentem bielizny. W mediach społecznościowych piosenkarka opublikowała krótkie nagranie w czarnym komplecie. Następnego dnia pochwaliła się kolejnym elementem swojej kolekcji. Przy okazji fani mogli zobaczyć jej świetnie wyrzeźbione ciało. Od ładnych paru lat Julia Wieniewa dba o formę, regularnie trenując na siłowni. Co ciekawe, nie rezygnuje z ćwiczeń nawet w trakcie urlopów i wyjazdów wypoczynkowych.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.

0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Michał i Marta Wiśniewska wrócili do siebie i obecnie na nowo tworzą związek. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy planują razem zamieszkać. Mandaryna odpowiedziała na to pytanie w jednym z najnowszych wywiadów. Wiadomość o tym, że Michał i Marta Wiśniewscy znów są razem, zelektryzowała świat mediów. Pierwsze doniesienia o powrocie pojawiły się w wakacje, kiedy to z ust lidera zespołu Ich Troje padły takie słowa. Zaczynaliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Wcześniej Michał Wiśniewski tworzył relację z Polą, z którą ma dwóch synów. Z kolei mężem Mandaryny był w latach 2002-2006. Mają dwójkę dorosłych już dzieci, Xavier i Fabien. Nowy rozdział w życiu Wiśniewskich jest szeroko komentowany przez wiele osób. Sami zainteresowani raczej oszczędnie wypowiadają się na ten temat, skupiając się na zawodowych aktywnościach. Zakochani wydali m.in. utwór

zatytułowany Będzie było, a muzyk mocno wspiera Martę w jej przygodzie z Tańcem z Gwiazdami. Mandaryna walczy o kryształową kulę, będąc w parze z Krystianem Rzymkiewiczem. Marta Wiśniewska gościła w podcaście Małgorzaty Rozenek. W pewnym momencie rozmowa pań zeszła na temat Związku Wiśniewskich, a choreografka przyznała wówczas, że nie mieszka jeszcze razem z partnerem. Prowadząca dopytywała tancerkę o to, jak wygląda codzienne życie zakochanych. Wówczas Mandaryna odparła: my jeszcze ze sobą nie mieszkamy, jesteśmy trochę jak nastolatki. To też dość przyjemne, że tak zamierzamy ze sobą zamieszkać, ale może to będzie, nie wiem, październik? Na razie się trochę tak łapiemy, ale to nie ma znaczenia, bo i tak on jest obok. Jak widać, u Marty i Michała Wiśniewskich ostatnio sporo się dzieje.

0: Fala ciekawostek.
1: Jak czytamy w sieci, Natalia Kokulska przyznaje wprost: jestem w pięknym miejscu i momencie mojego życia. 50-letnia artystka podzieliła się na Instagramie szczerym wyznaniem, a jej słowa poruszyły fanów. Natalia Kokulska w 2026 roku świętuje aż 3 jubileusze. 50. urodziny, 40-lecie debiutu dziecięcego oraz 30 lat od wydania dorosłego fonograficznego debiutu albumem Światło. To właśnie z tej okazji artystka ogłosiła jubileuszową trasę koncertową, która wystartowała 27 września. Wokalistka znana dziś z takich hitów jak Im więcej ciebie, tym mniej, piosenka Światło czuła, czy Decymy, debiutowała jako dziecko, jednak to dorosła twórczość przyniosła jej największe uznanie i popularność. Trasa koncertowa, jak sama przyznaje, to dla niej nie tylko święto muzyki, ale także okazja do spotkania z fanami i podziękowania za lata wsparcia. Po pierwszym koncercie Kokulska napisała: Katowice, dziękuję wam z całego serca, byliście wspaniali, a ekipa produkcyjna i techniczna najlepsza. 2 października premierę będzie miało specjalne wydanie winylowe Czy ona jest taka jak ja, które artystka nazywa swoim osobistym podsumowaniem 30 lat kariery. To 3-płytowy album z 30 wybranymi utworami, ułożonymi chronologicznie, prezentujące najważniejsze momenty twórczości Kokulskiej. Wokalistka przyznała, że jeszcze kilka lat temu nie wyobrażała sobie takiego projektu. Jedno jest pewne, pomyślałam o tych wszystkich, którym jestem wdzięczna za swoją drogę, o osobach, które na niej spotykałam, tworząc moje piosenki i albumy, o moich słuchaczach, fanach, publiczności. To właśnie wam dedykuję ten album. Wydawnictwo ma wyjątkową oprawę graficzną autorstwa Adama Żebrowskiego, a zdjęcia wykonała Marta Wojtal.

0: Fala ciekawostek.
1: Grzegorz Markowski skończył właśnie 73 lata. W dniu jego urodzin głos zabrała Patrycja Markowska, która wspomniała o tym, jak obecnie wygląda życie jej ojca. Jego urodzin nie mogli spędzić razem, ale piosenkarka zwróciła się do taty za pośrednictwem mediów społecznych.

społecznościowych. Tęsknię za śpiewaniem z nim. Jak to dobrze, że zostały nam nagrania, wyznała. Grzegorz Markowski przed kilkoma laty odszedł z Perfektu i niedługo później niemal kompletnie zniknął z życia publicznego. Od 2021 roku tylko kilkukrotnie pojawiał się na scenie. Ostatnio wspierał córkę na nagraniach koncertu z okazji 25-lecia jej pracy artystycznej. Patrycja Markowska teraz podzieliła się nowymi wieściami na jego temat. Piosenkarka wróciła wspomnieniami do poprzednich lat i podkreśliła, że jej tata zawsze stara się spędzać urodziny z najbliższymi. Bywało, że w jego urodziny szaleliśmy nocą w warszawskich klubach, a zdarzało się, że spędzaliśmy je w najbliższym gronie w józefowskich restauracjach przy kominku. Tata zawsze bierze gitarę do ręki i muzykuje, co od kilku lat sprawia mu przyjemność. Była to jego suwerenna, dojrzała decyzja, żeby zejść ze sceny niepokonanym, tak jak sobie wyśpiewał w piosence. Choć Patrycja Markowska nie mogła w tym roku spędzić z ojcem jego urodzin, uczciła je w swoich social mediach, publikując na Instagramie archiwalne nagranie z jednego ze wspólnych występów. Złożyła również Grzegorzowi Markowskiemu życzenia. Tato, życzę ci, żebyś tak jak w ostatnim czasie celebrował każdą chwilę z mamą, waszym bąblem na łonie natury, ciesząc się spokojem, każdą przeczytaną książką i rozmową. Jesteś wielkim artystą i wielkim tatą. Niech ci świat to oddaje. We'll be right back.

0: Fala ciekawostek.
1: Jennifer Lopez ciężko przeżywa wyjazd dzieci na studia. 57-letnia gwiazda przyznała, że płacze, oglądając ich zdjęcia z dzieciństwa. W nowym nagraniu opowiedziała o tęsknocie i trudnościach z przyzwyczajeniem się do życia bez dzieci w domu. Jennifer Lopez podzieliła się osobistym wyznaniem w nagraniu opublikowanym na Instagramie swojej marki kosmetycznej. 57-letnia piosenkarka i aktorka opowiedziała o emocjach, które towarzyszą jej po wyjeździe 18-letnich bliźniąt Maxa i Oscara, wcześniej znanego jako M, na studia. Przyznała, że trudno jest jej przyzwyczaić się do życia bez dzieci w domu. Przed wyjazdem Lopez starała się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Latem cała trójka wybrała się do Włoch, a artystka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z tej podróży. Wcześniej uczestniczyła także w uroczystościach ukończenia przez bliźnięta

szkoły średniej. Teraz Jennifer Lopez mierzy się z tak zwanym syndromem pustego gniazda, czyli okresem, w którym dorosłe dzieci opuszczają rodzinny dom. Podczas porannej pielęgnacji opowiadała o codziennych nawykach, które pomagają jej odnaleźć się w nowej sytuacji. Gwiazda wyjaśniła, że treningi, pielęgnacja skóry i dbanie o własne potrzeby pomagają.

0: bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
2: Reklama.
4: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
5: Ponad złotówka różnicy jest.
6: To jest dużo, tak?
5: Dużo jest, jest różnica.
7: Chyba widzę różnicę.
8: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
4: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
9: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
4: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policji.

0: innego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo. A w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji. Osiemnaście, 19 stopni na północy, w centrum i na zachodzie 20-21, na południu 20-23. Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy spodziewajcie się też deszczu.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama. Świat według Romka.
6: Witaj też bardzo serdeczną, moim dobry dzień, a dziś to jem na wiele razy, co powtarzam i to śpiewające, które przeszło mnie do mani za reklamowacka szepci, a kasiebów, jak belnek brytków, a brytmanów do wzyńcy. Tak tej poslechej ta. Chcę tebe, chłopie, kasiepka, kasiepka, kasiepka do chio. Kasiepka je mądre, chłec trocha przesądne, kasiepka, kasiepka do chio. Chcę tebe, białkłe, kasieba, kasieba, kasieba do chio. Błe kasieb, błe gaty, faktyre za placy, kasieba, kasieba do chio. Chcę tebe, chłopie, kasiepka, kasiepka, kasiepka do chio. Kasiepka je w sztyndze łykłe.

0: chatce w szyndze, kasiepka, kasiepka do chio. Chca tebe białkłe kasieba, kasieba, kasieba do chio. Czy kasieb z żywłecze to serce klekłece, kasieba, kasieba do chio. Chcę tebe chlopie kasiepka, kasiepka, kasiepka do chio. Kasiepka jak murze, to w jedno płemujże, kasiepka, kasiepka do chio. Chca tebe białkłe kasieba, kasieba, kasieba do chio. Bły kasieb derch młeże, łe kłeś dy dnia płeże, kasieba, kasieba do chio.
1: Nejo, a tere kąsk słówków kasiepka, kaszubka, kasieb, kaszub, błegaty, bogaty, doch, przecież, w sztyndze, w stanie, w szyndze, wszędzie, z drzwi, patrzy, klekłece, tu bije, murze, może, płe murze, pomoże, derch, ciągle, wciąż. Jo, i teło je wam a wszedźcim rzecza, żeby wam mgla łech każdy płeże móc. A tere co? Tere do uciecy za tydzień. Czym ta co cepla zdrów? Płe zdrówści silum wai rumk.
2: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: Pienso con sueño para

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
4: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
5: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
4: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6-4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
6: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
4: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

0: Nocą mgliście na północy, w centrum i na zachodzie, na północy może pokropić też deszcz. Najchłodniej w kotlinach górskich, miejscami nawet minus 1, za to na północnym zachodzie nawet plus 12 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych

0: wybranych drzwi wewnętrznych, wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.
2: Wieczorem wrócą gęste mgły. Za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach. Marcin Szamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
2: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca Rzeszów-Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum, do nawet 12 na północnym zachodzie, ale w górach, zwłaszcza w kotlinach, miejscami nawet minus 1. Takie temperatury w nocy, mgliście na północy, w centrum i na zachodzie. Na północy może też pokropić deszcz.
0: Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend.

0: w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec TOPR brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
4: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
5: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
6: No pewnie, że jest lepiej.
3: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte. Poranek w wielu regionach z gęstymi mgłami, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 22 na południu kraju.
0: Słuchajcie radia, Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
4: Szumi historie.
5: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
4: Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć troszeczkę o historii wejherowskich Żydów, choć ta nie zaczyna się w samym Wejherowie, a kilka kilometrów dalej, w Bolszewie. Już w XVII wieku istniała tam niewielka społeczność żydowska. Około połowy stulecia miała liczyć około 750 osób. Działała gmina wyznaniowa, była skromna synagoga, funkcjonował heder, czyli szkoła religijna, w której uczono m.in. hebrajskiego. Był również cmentarz. Założono go na wzniesieniu, które z czasem zaczęto nazywać Judenbergiem, czyli żydowską górką. Chowano tam nie tylko mieszkańców Bolszewa, później trafili tam również zmarli Żydzi z Wejherowa i innych miejscowości tej części Pomorza. Pod koniec XVIII wieku sytuacja ludności żydowskiej na Pomorzu mocno się jednak zmieniła. Władze pruskie prowadziły politykę, która uderzała przede wszystkim w biedniejszych Żydów. Ci, którzy nie mieli odpowiedniego majątku, musieli wyjeżdżać. Zostać przede wszystkim mogli ludzie zamożniejsi. Dla gminy w Bolszewie oznaczało to duży odpływ mieszkańców. Część rodzin wyjechała z Pomorza, część przeniosła się do innych miejscowości. I właśnie wtedy zaczyna się historia Żydów w Wejherowie. Po 1812 roku zaczęli osiedlać się w ówczesnym Neustadt. W latach 1812-1813 przybyło tutaj 11 rodzin. Początkowo była to niewielka grupa, ale przez kolejne dziesięciolecia stopniowo rosła. W 1828 roku w Wejherowie mieszkało 57 Żydów. W 1840 było ich już 124, a w 1871 roku liczba ta wzrosła do 168. To był właściwie najwyższy poziom w XIX wieku. Żydzi stanowili wtedy kilka procent mieszkańców miasta. Nie była to duża społeczność, ale wystarczająco liczna, żeby stworzyć własne struktury. Około 1854 roku powstała osobna gmina żydowska w Wejherowie. Obejmowała ona nie tylko miasto, ale okoliczne miejscowości. Sami Żydzi wejherowscy mieszkali przede wszystkim w północnej części miasta, przy ulicy Puckiej, Wałowej, Rzeźnickiej, Gdańskiej i w rejonie dzisiejszej ulicy 12 Marca i Abrahama. Z czasem ten fragment miasta zaczęto nazywać wejherowskimi nalewkami, nawiązując oczywiście do warszawskiej dzielnicy żydowskiej, choć tutaj skala była zupełnie inna. Ważnym miejscem była synagoga przy ulicy Puckiej. Parcele pod jej budowę kupiono już w 1839 roku. Pieniądze trzeba było pożyczyć i według przekazów dług związany z zakupem działki spłacano bardzo długo, podobno aż do 1919 roku. Źródła nie są zgodne co do dokładnej daty ukończenia synagogi. Jedne wskazują na lata 60. XIX wieku, inne podają rok 1893. Sam budynek był raczej skromny. Stał w głębi parceli, do której prowadziła kasztanowa aleja. Synagoga była dwukondygnacyjna. Na dole modlili się mężczyźni, a kobiety zajmowały galerię na piętrze. Obok znajdowała

0: się niewielka wozownia. Stały tam dwa karawany. Mniejszy służył do przewozu trumien dziecięcych, większy dla dorosłych. Zmarłych przewożono z Wejherowa do Bolszewa na tamtejszy Kirkut. Żydzi byli obecni również w życiu gospodarczym miasta. Prowadzili sklepy, zakłady rzemieślnicze, zajmowali się handlem, część posiadała kamienice. Pod koniec XIX wieku liczba Żydów w Wejherowie zaczęła jednak spadać. Było to częścią szerszego zjawiska widocznego na Pomorzu. Młodzi ludzie wyjeżdżali do większych miast i bardziej uprzemysłowionych regionów, gdzie łatwiej było znaleźć pracę. W 1885 roku w Wejherowie mieszkało 165 Żydów. 10 lat później 156, w 1910 roku 142 i wtedy przyszła pierwsza wojna światowa. Po jej zakończeniu zmieniły się granice, a wraz z nimi zmieniło się także Wejherowo.
1: Szumi historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: W 1920 roku Wejherowo znalazło się w granicach Polski. Dla części miejscowych Żydów była to duża zmiana. Wielu z nich przez lata funkcjonowało w kulturze niemieckiej. Mówili po niemiecku, uczyli się w niemieckich szkołach i byli związani z państwem niemieckim. Po zmianie granic część rodzin zdecydowała się wyjechać. Zjawisko było widoczne w całym województwie pomorskim. W 1910 roku w 32 pomorskich miastach mieszkało 6668 Żydów. W 1921 roku było ich już 2392. Duża część wyjechała razem z ludnością niemiecką. W samym Wejherowie liczby wyglądały podobnie. W 1910 roku mieszkało tutaj 142 Żydów, w 1921 62, w 1923 roku już tylko 40. Ale kilka lat później trend ten się odwrócił. Od połowy lat 20. na Pomorze zaczęli przyjeżdżać Żydzi z Polski centralnej i wschodniej. Szukali pracy, możliwości prowadzenia handlu i lepszych warunków życia. W 1926 roku do Wejherowa przybyła kilkunastoosobowa grupa Żydów z Kresów Wschodnich. Liczba mieszkańców zaczęła ponownie rosnąć. W 1928 roku było już ich około 70, a w 1934 już 138. Zmienił się też skład samej społeczności. Część dawnych rodzin wyjechała do Niemiec, a na ich miejsce pojawili się ludzie z innych części Polski. Życie codzienne wyglądało zwyczajnie. Były sklepy, zakłady, handel, kamienice. W zachowanych wspomnieniach pojawia się też ciekawy obraz relacji między mieszkańcami. Biedniejszy Żyd mógł kupować u polskiego kupca na bork, czyli na zeszyt. Kupiec zapisywał należność, a klient płacił później. Ale działało to również w drugą stronę. Biedniejszy Polak mógł kupować na kredyt w sklepie żydowskim. Oczywiście konflikty też się zdarzały, szczególnie między kupcami, rzemieślnikami czy właścicielami nieruchomości. Często chodziło po prostu o konkurencję i pieniądze. Znacznie poważniejszym problemem był jednak rosnący antysemityzm. Na Pomorzu kolportowano prasę otwarcie atakującą Żydów. Jednym z takich tytułów był Szabes Kurier. Gazeta publikowała agresywne teksty i przedstawiała Żydów jako zagrożenie. Przeciwko temu występował m.in. ksiądz Edmund Roszczynialski, późniejszy proboszcz wejherowskiej Fary. Namawiał swoich parafian, żeby tej gazety nie kupowali. Jeszcze wcześniej, kiedy pracował jako nauczyciel, zabierał uczniów nie tylko do kościoła katolickiego, ale też do synagogi i świątyni ewangelickiej. Chodziło o poznanie innych religii. W 1932 roku doszło do reorganizacji gmin żydowskich na Pomorzu. Gminy w Wejherowie, Pucku, Kartuzach i Kościerzynie połączono w jedną większą gminę wyznaniową. Jej siedzibą zostały Kartuzy, ale Żydzi z Wejherowa nadal odgrywali ważną rolę w zarządzie. W mieście społeczność nadal rosła. W 1939 roku liczyła około 258 osób. To było około 1,5% mieszkańców miasta. Jednocześnie sytuacja w Europie stawała się coraz bardziej napięta. Od końca 1938 roku część Żydów zaczęła opuszczać Pomorze, obawiając się wojny i polityki III Rzeszy. Nie wszyscy jednak wyjechali. Wielu ludzi zostało w Wejherowie. Mieli tutaj rodziny, sklepy, domy i całe swoje dotychczasowe życie. Kilka miesięcy później rozpoczęła się wojna.
0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: We wrześniu 1939 roku sytuacja na Pomorzu zmieniła się właściwie z dnia na dzień. Po wkroczeniu wojsk niemieckich rozpoczęły się aresztowania. Na celowniku znaleźli się m.in. działacze społeczni, inteligencja, duchowieństwo i ludność żydowska. Część Żydów próbowała uciekać jeszcze przed zajęciem Pomorza przez Niemców. Nie wszystkim się udało. Front przesuwał się bardzo szybko i część ludzi, którzy ruszyli na wschód, została zatrzymana po drodze albo wróciła. Według niemieckiego starosty wejherskiego Heinza Lorenza przed wybuchem wojny powiat opuściło 121 Żydów. Pierwsza większa fala aresztowań w rejonie Wejherowa miała miejsce między 12 a 15 września. Zatrzymanych przewożono do prowizorycznych obozów, m.in. do Gdyni i Nowego Portu. Część trafiła później do Sztutowu. 14 września znalazło się tam 11 Żydów z Wejherowa. To wszystko działo się bardzo szybko. Od rozpoczęcia wojny minęły zaledwie 2 tygodnie. Na Pomorzu już wtedy dochodziło do egzekucji i masowych aresztowań. Jednym z najważniejszych miejsc związanych z niemieckim terrorem była Piaśnica. W lasach niedaleko Wejherowa Niemcy mordowali przedstawicieli polskiej inteligencji, duchownych, działaczy społecznych oraz część ludności żydowskiej. Wśród ofiar była rodzina Dawida Rejzego z Wejherowa. On sam, jego żona i 2 dzieci. W materiałach pojawiają się również Irma i Herbert Izrael,

0: 21 września Heinrich Himmler zarządził wysiedlenie Żydów z Pomorza. W Eicherowie i całym powiecie działania rozpoczęto bardzo szybko. 95 osób wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa. 26 października 1939 roku niemiecki starosta zapisał w swoim sprawozdaniu, że wszyscy Żydzi, którzy znajdowali się jeszcze na miejscu, zostali aresztowani i usunięci. W niemieckich dokumentach tego okresu takie określenia mogły oznaczać również egzekucje. W praktyce w ciągu kilku tygodni społeczność żydowska w Eicherowie przestała istnieć. Zniszczono też miejsca z nią związane. Synagoga przy ulicy Puckiej została w 1939 roku zdewastowana, a później rozebrana przez Niemców. Zniszczony został również cmentarz. W czasie wojny teren Judenbergu miał znaczenie militarne i był miejscem walk. Po wojnie cmentarz został dodatkowo zniszczony przez szabrowników. Jeszcze w latach 60. można było tam znaleźć fragmenty macew. Dzisiaj po dawnej społeczności żydowskiej w Eicherowie zostało niewiele śladów. A przecież przez ponad 100 lat była ona częścią miasta. Żydzi mieszkali przy ulicy Puckiej, Wałowej, Rzeźnickiej, Gdańskiej i w innych częściach Eicherowa. Prowadzili sklepy, zakłady, handlowali i kupowali kamienice. Mieli własną synagogę, gminę i cmentarz. Jedni byli zamożni, inni biedni. Jedni mieszkali tu od pokoleń, inni przyjechali dopiero w latach 20. W 1910 roku było ich 142. Po I wojnie światowej liczba spadła do kilkudziesięciu, potem ponownie zaczęła rosnąć. W 1939 roku mieszkało ich 258. Jesienią tego samego roku większość z nich już tutaj nie było. Część została zamordowana, część wysiedlono, a część wcześniej uciekła. Synagogę rozebrano, cmentarz został zniszczony. I na tym kończy się historia żydowskiej społeczności przedwojennego Eicherowa. A ja ze swojej strony mam taki mały apel, bo o tej synagodze w wielu miejscach próbowałem znaleźć jakieś informacje i o ile opisy dotyczące jej zakupów, funkcjonowania, jak najbardziej można znaleźć, to bardzo ciężko znaleźć jakieś plany techniczne czy zdjęcia. Być może w jakichś swoich rodzinnych pamiątkach macie taką fotografię, także możecie ją podesłać, będę za to bardzo wdzięczny, albowiem nie miałem okazji wcześniej zobaczyć, jak wyglądała synagoga w Eicherowie. No i to tyle na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Szumi historie.
2: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast.

0: Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa.

0: bogaty pakiet stypendiów. Elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za

0: Kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie. Wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie.
2: Reklama.
3: Za chwilę o wycieku danych z portalu wakacje.pl. Potem śmiertelny wypadek paralotniarza na Kujawach i pechowy upadek naszej kolarki Katarzyny Niewiadomej Finii. Marcin Krzemiński. Znów wyciek danych. Tym razem chodzi o dane klientów wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Tragiczny lot 59-letniego paralotniarza. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do Wisły w rozgartach koło Grudziądza. Wydobyli go strażacy, podjęto resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale życia motolotniarza nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Nie żyje członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałe 13 osób, w tym ranni, zostali bezpiecznie ewakuowani. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. 3 dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wyborcy wybiorą 3-osobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Pech Katarzyny Niewiadomej Finii. Zajęła 6 miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Z walki o medal Polkę wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą słoweńskim Senkur. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering. Do wieczora, w nocy, na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Tam, a także na zachodzie i w centrum możliwe gęste mgły. Najchłodniej w nocy na południowym wschodzie, tam do 5 stopni. Najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego do 13.
2: Norda.

0: Ciebie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie Cię chcę, dzisiaj właśnie Cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Jutro w samolocie linii Fly Dubai i zajrzymy na tenisowy turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Przed nami kolejny wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami. Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty 1 stopnia w 9 województwach. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występu w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
2: 1, 2, 3.
0: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Sensacja na tenisowym turnieju w Pekinie. Świeżo upieczona liderka tenisowego rankingu WTA, Jelena Rybakina, przegrała swój pierwszy mecz w tej roli. Kazaszka w drugiej rundzie turnieju w Chinach uległa dopiero 118 na liście tenisistek Alinie Czarajewej z Armenii 6-3, 4-6, 3-6. Dodam, że z Polek w Pekinie pozostała tylko Iga Świątek. Jej rywalką o jedną ósmą finału będzie Chorwatka Donna Vekić. Jutro dużo chmur, tylko w północno-zachodniej połowie kraju. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu, poza tym dużo słońca. Na termometrach od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu kraju.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

by the waiting line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.